0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior. Mężczyzna był szczupły i niezbyt wysoki, za to o urodzie kalifornijskiego surfera. Słomiane, półdługie włosy opadały mu na twarz, a jasnobłękitne, lekko przymglone spojrzenie sprawiało, że wydawał się sympatyczny, mimo obrażonej miny. Lena dopiero w komendzie mogła mu się przyjrzeć, bo w lesie nosił czapkę, która po zdjęciu okazała się zwiniętą kominiarką. Jego strój wyraźnie przystosowany był do działań survivalowych. Maskujące moro, zielona sprana parka, a pod spodem czarny t-shirt nie pozostawiały wątpliwości, że typ zdecydowanie nie wybrał się na spacer. Przyszedł tam celowo i nagrywał. Jaki jednak miał materiał, Lena nie wiedziała, bo chociaż przeszukali dokładnie tę część lasu, gdzie go dorwała, śladu po karcie pamięci nie było. Policjantka podejrzewała, że mógł ją połknąć, kiedy się pochylała, ponieważ uparcie nie chciał podać swojego nazwiska, nie zdziwiłby jej żaden z więziennych sposobów ukrycia drobnego przedmiotu. Typ ewidentnie był podejrzany. Po przywiezieniu do komendy wciąż nie chciał się przedstawić, mimo że po kluczykach z jego kieszeni Lena ustaliła model samochodu i nakazała go zlokalizować i przeszukać. Znaleźli w nim dokumenty, karty kredytowe i cały arsenał sprzętu elektronicznego wraz z nowiutkim laptopem w obudowie odpornej na wstrząsy, a nawet zatopienie. Maksymilian Gubernatis. Powoli odczytała jego nazwisko, a dopiero potem położyła dowód osobisty na stole. Urodzony 21 października 1999 roku. Zameldowany w Konstancinie, Piołunowa 7. Daleko wyszedłeś na ten spacer, Maksiu? Urwała. Gubernatis siedział nieporuszony. Uparcie wpatrywał się w jakiś punkt w przestrzeni, jakby mówiła do niego w obcym języku, którego nie rozumiał. Lena też milczała, wpatrując się w ślady po kajdankach na jego nadgarstkach. Nie wyjaśnisz? A co tu gadać? Spojrzał wreszcie na nią. Uderzyło ją, jak bardzo jest przystojny. Po kręgosłupie przeszedł jej prąd. Do kanonu dołączyło wielu przestępców seksualnych, którzy cieszyli się wyjątkową aparycją, a jednak dopuszczali się brutalnej przemocy na kobietach. Ted Bundy, Robert Chambers czy choćby Dorian S., który w lutym ubiegłego roku zaatakował na żurawiej 25-letnią Lizę, a potem poszedł do Żabki zrobić zakupy i jak gdyby nigdy nic wrócił do swojej dziewczyny. Lena mogłaby zrobić całą listę gładkich, dobrze ubranych i zadbanych, a wręcz uchodzących za dżentelmenów w swoim środowisku sprawców, którzy pod maską atrakcyjności skrywali drapieżce. Myślenie, że mężczyzna, który mógłby mieć każdą dziewczynę, nie może być gwałcicielem, to stereotyp. Zwiększyła więc czujność, postanawiając, że nie zauroczą jej jego jasne oczy w kolorze wody i połowa grzywa opadająca asymetrycznie na twarz, której mu okrutnie zazdrościła. Oczekuję, że wyjaśnisz swoją obecność na terenie objętym działaniami policji. Powiedziała, starając się nie okazywać emocji. W przeciwnym razie będę zmuszona zatrzymać cię na noc. Zarzuty dostaniesz najwcześniej jutro, więc spędzisz tutaj całe 48 godzin.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Skierowana do waszej magnificencji zwracam się z następującą prośbą. Przez lat 4 studiowałam matematykę wyższą na Wolnej Wszechnicy Polskiej i doszłam do wyników, które stwierdza załączone świadectwo profesora Straszewicza. Nie mając matury, nie mogę być przyjętą jako słuchaczka zwyczajna uniwersytetu. Pragnęłabym zaś uczęszczać na wykłady panów profesorów S. Mazurkiewicza, wstęp do Riemannowskiej teorii funkcji oraz W. Sierpińskiego, teoria mnogości punktowych. Wobec tego upraszam waszą magnificencję o, po pierwsze, zezwolenie na moje zapisanie się do uniwersytetu w charakterze słuchaczki nadzwyczajnej, po drugie, o pozwolenie na zapisanie się w terminie spóźnionym, gdyż z powodu przeprowadzonej kuracji zmuszona byłam przebywać dłuższy czas na wsi i nie mogłam wcześniej się zgłosić. W teczce Ireny, przechowywanej w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, niestety brakuje zaświadczenia profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej i świadectwa profesora Straszewicza. Są natomiast świadectwa ukończenia 7 i 8 klasy szkoły imienia Cecylii Platery Zybergówny. Na podaniu znajduje się adnotacja rektora Ignacego Koszembar Łyskowskiego, który należał do najbardziej aktywnych założycieli odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego. Zezwalam na spóźniony wpis z datą 31 października 1923. Czy to znaczy, że Irena pomyliła datę na swoim podaniu, wpisując rok 1924? Czy takie podanie złożyła rok wcześniej i rektor już wcześniej wyraził zgodę na jej udział w wykładach? W aktach Ireny Gombrowicz, wolnego słuchacza Wydziału Filozoficzno-Matematycznego, na pierwszej stronie w rubryce Semestr wpisano semestr zimowy 1923-1924. Oznacza to, że rozpoczęła studia w 1923 roku, a więc wpisała błędną datę w podaniu. W indeksie numer albumu 1137, podpisanym 29 listopada 1923 roku, nie ma ocen, jedynie poświadczenia uczęszczania na zajęcia i wnoszenia opłat. Pierwszy rok studiów kosztuje 20 400 000 marek polskich. Dziekanem Wydziału Filozoficznego jest Wiktor Lampe i to jego pieczęć widnieje w indeksie Ireny. W pierwszym roku rzeczywiście uczęszczała głównie na wykłady profesora Stanisława Mazurkiewicza i profesora Wacława Sierpińskiego. W kolejnych semestrach poszerzyła listę wykładów o analizę matematyczną u profesora Kazimierza Kuratowskiego, wstęp do teorii funkcji algebraicznych u profesora Samuela Dicksteina, logikę u profesora Tadeusza Kotarbińskiego, fizykę doświadczalną u Stefana Pieńkowskiego, główne zasady nauczania i współczesne prądy pedagogiczne prowadzone przez profesora Bogdana Nawroczyńskiego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
9: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
17: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
19: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
20: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
21: Dobry design i nowinki zza oceanu.
20: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
21: To nasz plan na życie z klasą.
20: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
22: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za 1 sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
24: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz ale... miała synka.
3: Tak, a ty powiedziałeś cicho. Ja po prostu nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział jeszcze. Nikt nie wiedział.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan. Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej, zwrotu mocni!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
16: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
17: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
25: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
27: Po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
5: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
4: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
5: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Citroën zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroën C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, zaczynamy sobotni magazyn bez pośpiechu. A na początek prognoza pogody. Jest punktualnie 9:00.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
14: Pogodnie, ale bez upałów dzisiaj. W południowo-zachodniej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie umiarkowane i duże. I tam dzisiaj przelotny deszcz. Lokalnie możliwe też burze na Mazurach, Podlasiu i Mazowszu. A temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu i miejscami też w Małopolsce. Przez 21 stopni na przeważającym obszarze kraju do 23 maksymalnie na zachodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący na czynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: 9:00, cały czas na zegarze. Katarzyna Chnat, dzień dobry, jest sobotni poranek w RMF Classic. Zaczynamy program bez pośpiechu. Będą propozycje na weekendowe leniuchowanie na leżaku i zaproszenia kulturalne. Będzie relacja z festiwalu nad Bałtykiem i szczere rozmowy. A do tego mnóstwo doskonałej muzyki filmowej na lato. Na początek Shape of My Heart Stinga z filmu Leon Zawodowiec. Rozkręcamy sobotnie przedpołudnie. Zapraszam.

To była muzyka Harry'ego Gregsona Williamsa i Johna Powella z filmu Shrek. Jeśli od rana macie dzisiaj dobry humor, to nie przypadek. Sobota od lat wygrywa w rankingach na najbardziej lubiany dzień tygodnia. No i trudno się dziwić, budzik dzisiaj nie rządzi. A badania dotyczące samopoczucia pokazują, że właśnie w soboty wiele osób deklaruje najwyższy poziom zadowolenia. Bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że z RMF Classic ten dobry humor utrzyma się przez cały weekend. A u nas leniwa sobota bez pośpiechu, pełna gwiazd, opowieści i propozycji kulturalnych. Około 9.30 do kolejnego Domu Gwiazd zajrzy i opowie o nim Jadwiga Polus. A muzycznie u nas teraz opowieści Lasku Wiedeńskiego Jana Strausa II. Grają filharmonicy wiedeńscy, prowadzi Willy Boskowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie. Co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

Sobota bez pośpiechu, pełna najpiękniejszej muzyki filmowej, za chwilę w rytmie tanga zagramy, a teraz piosenka z repertuaru Lionela Richie, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Białe Noce.

0: Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Przez całe wakacje mamy dla Was specjalne cykle tematyczne, w których nasi dziennikarze prezentują różnego rodzaju historie, opowieści i ciekawostki. Jadwiga Polus zaprasza dzisiaj na kolejny odcinek z cyklu Dom Gwiazd. Gdzie dziś nas zabierze i o kim opowie? Posłuchajcie.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
2: Myślę, że nie trudno wyobrazić sobie jego poranki. Otwierał okiennicę i widział budzącą się Katanię. Słyszał dźwięk dzwonów pobliskiego kościoła świętego Franciszka, stukot kolskich kolumn. Otwierał okiennicę i widział budzącą się Katanię. Słyszał dźwięk dzwonów

0: piazza Belliniego w Katanii. Znajduje się na pierwszym piętrze XVIII-wiecznego pałacu Gravina, tuż przy placu Świętego Franciszka. Za ciężkimi drzwiami czeka kilka niewielkich pokoi. Nie ma tu przepychu, jest za to atmosfera sycylijskiego domu z początku XIX wieku. Cicha, kameralna i pełna światła wpadającego przez balkonowe okna. To właśnie tutaj, w niewielkiej alkowie, w nocy z 2 na 3 listopada 1801 roku przyszedł na świat Vincenzo Bellini. Dziś niemal całe to pomieszczenie zajmuje fortepian z epoki. Jego klawisze są zamknięte, jakby właściciel miał za chwilę wrócić i dopisać jeszcze kilka taktów do normy albo lunatyczki. W kolejnych pokojach można zobaczyć rękopisy zapisane jego charakterystycznym pismem, nuty z odręcznymi poprawkami, rodzinne portrety, zegarki, kałamarze, srebrne przedmioty codziennego użytku, haftowane chusteczki czy listy, a także maskę pośmiertną kompozytora, jeden z najbardziej poruszających eksponatów w całym domu muzeum. Są nawet hafty wykonane przez Maddalenę Fumaroli, kobietę, z którą Belliniego łączyło głębokie uczucie. Jeśli tego lata wybieracie się do Katanii, warto zarezerwować na to miejsce przynajmniej godzinę. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, dzięki czemu łatwiej zrozumieć historię zgromadzonych w nim pamiątek. A stamtąd możecie w kilka minut spacerkiem dotrzeć do Teatro Massimo Bellini, opery noszącej jego imię, albo odpocząć w cieniu palmy i fikusów Villa Bellini, najstarszym miejskim parku, z którego rozciąga się piękny widok na miasto i Etnę. To jest wyjątkowe miejsce, które pozwala zrozumieć, jak kształtowała się wrażliwość i rozwijał muzyczny geniusz kompozytora. Dom Belliniego, który możecie zwiedzać, przypomina, że wielkie opery rodzą się czasem w ciszy niewielkiego pokoju przy fortepianie i szeroko otwartym oknie z widokiem na czynną przez kolejne wieki Etnę.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci, czy złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.

To był fragment z koncertu na trąbkę de dur Georga Filipa Telemana. Grała Akademia w St. Martin de Fields pod batutą Jona Brauna, a na trąbce solo Haken Hartenberger. Tymczasem w Sopocie i Gdańsku trwa Baltic Opera Festival. Przepiękne wydarzenie, które jest propozycją nie tylko dla miłośników opery, ale dla wszystkich, którzy cenią wielkie muzyczne widowiska. W legendarnej Operze Leśnej zabrzmiała już monumentalna Walkiria Ryszarda Wagnera, a festiwal przyciąga zarówno artystów, jak i słuchaczy, nie tylko z Polski, ale i zagranicy. To pokazuje, że muzyka klasyczna może być prawdziwym wakacyjnym wydarzeniem. A my o tym wydarzeniu opowiadamy w specjalnym studiu festiwalowym RMF Classic. Jeszcze dziś i jutro festiwal śledzi i relacjonuje na naszej antenie Natalia Grzeszczyk. Na studio festiwalowe zapraszam około 10:30. My teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic w sobotnie przedpołudnie. Piosenka z filmu Król Rozrywki.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
15: Całkiem przyjemna pogoda dzisiaj w większości regionów, ale są też miejsca, gdzie sporo chmur i przelotny deszcz, lokalnie również burze, te dziś spodziewane na Mazurach, na Podlasiu i na Mazowszu. Przyjemnie ciepło, ale bez upałów, na termometrach maksymalnie od 19 stopni do 23, nieco chłodniej na Podkarpaciu i obszarach podgórskich, tam około 17. Jutro podobna temperatura, ale chmur znacznie więcej i przelotny deszcz w całym kraju.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
16: Hi, this is Max Richter.
17: This is Ramin Djawadi.
18: I'm Ludovico Einaudi.
19: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Patryka Doyle'a z filmu Harry Potter i Czary Ognia to za nami w RMF Classic. Jeśli nie macie planów na sobotni poranek, nauka podpowiada prosty przepis. 20 minut wśród zieleni. Tyle wystarczy, żeby głowa naprawdę odpoczęła. Naukowcy od lat wskazują, że nawet krótki pobyt w parku, w lesie czy nad wodą pomaga obniżyć poziom stresu i poprawić koncentrację. Nie trzeba planować całodniowej wyprawy, wystarczy krótki spacer. My o przyrodzie, drzewach, roślinach i zwierzętach opowiadamy w niedzielnym popołudniowym programie RMF Classic Ogród Botaniczny. Zapraszam jutro po 14. A dzisiaj jeszcze studio festiwalowe i relacje Natalii Grzeszczyk z Baltic Opera Festival. To około 10.30, a do tego mnóstwo doskonałej muzyki na lato. Aktualnie Balasz Sokolej i Bagatela dla Elizy Ludwika van Beethovena.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
5: Tanio tutaj jest,

23 minuty po godzinie 10, bez pośpiechu, sobota w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Już za chwilę kompozycja Vangelisa do ścieżki dźwiękowej z filmu Aleksander, a teraz bardzo piękny fragment z soundtracku z serialu Niewybrani.

0: To była muzyka Vangelisa z filmu Aleksander, a my przenosimy się teraz nad Bałtyk do Sopotu i Gdańska, gdzie trwa Baltic Opera Festival. Na tym wydarzeniu jest nasza dziennikarka Natalia Grzeszczyk. Zapraszam na jej relację z tego wydarzenia.
1: Morze szumi, ptaki śpiewają, a w tle cywałuje walkiria. To znaczy, że jesteśmy na czwartym Baltic Opera Festiwalu, który odbywa się w Gdańsku i Sopocie. Za nami pierwszy festiwalowy pokaz Walkirii Wagnera, który wywołał wiele emocji, mówi Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej.
2: Właściwie cały czas jesteśmy, znaczy ja mogę mówić o sobie, ale myślę, że też i o tych wszystkich, którzy znajdowali się wokół mnie, czyli te prawie 4000 osób, pod niebywale rozgrzanymi emocjami. Tam w ostatnim akcie tam jest ogień, ale nie tylko na scenie, tylko po prostu w naszych sercach. To jest niesamowite zobaczyć, ale też i usłyszeć Walkirię w Sopocie. To wykonanie pierwsze po II wojnie światowej. To też nam dodaje wielkiej pikanterii. No i w momencie, kiedy się słyszy cwał cały, to no, zaczyna się trochę więcej rozumieć i o naszej historii, o historii naszych sąsiadów, ale też i o historii opery.
1: I pewnie ciężko pójść spać po takim cywale.
2: Ależ oczywiście, znaczy w sensie słowo sen właściwie zostaje wymazane z naszego języka, jeżeli chodzi o cały festiwal, ponieważ z jednej strony są emocje, które idą do nas ze sceny, ale też później kwestia rozmów i całych debat też związanych i z tym, co przyniosła nam sztuka, ale też i o tym, w którym miejscu znajduje się nasza polska sztuka, jak i też nasza europejska sztuka.
1: Druga szansa na zobaczenie Walkirii w tej inscenizacji już jutro. Dzisiaj natomiast wieczorem druga prapremiera Polskiego Wesela Józefa Bera.
2: To nie jest festiwal tylko pokazywania rzeczy, które już były, tylko to jest festiwal rzeczy, które rodzą się na naszych oczach. I tak właśnie jest też z Polskim Weselem. Tytuł, który już w samej nazwie jest nasz, dotyczy też nas, naszych przywar, tego Polacy jacy tacy, a jest nieobecny, a dzięki właśnie festiwalowi, dzięki Tomaszowi Koniecznemu, który też w ogóle wpada na te wszystkie pomysły artystyczne, bo jest naszym dyrektorem artystycznym, nie tylko wotanem z Walkirii, ale właśnie naszym dyrektorem artystycznym, albo naszym wotanem, to z jego pomysłów, z jego rozmyślań, ale też i wiedzy jest ta próba też tego czasami eksperymentu, bo my nie wiemy, jak zostanie przyjęta dana sztuka. Zawsze wyczekujemy tego wieczoru, tej premiery, bo to jest festiwal premier i prepremier tak właściwie, jeżeli chodzi o świat opery, muzyki.
1: O Polskim Weselu będziemy Wam jeszcze dzisiaj opowiadali. Zapraszam na kolejne relacje z czwartego Baltic Opera Festiwalu na antenie RMF Classic. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży. Tak, będziesz ale... miała synka.
3: Tak, a ty powiedziałeś cicho. Ja po prostu nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział jeszcze.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

Fragment suity Karelia Jana Sibeliusa zabrzmiał w RMF Classic. My tymczasem zbliżamy się do godziny 11, a to znaczy, że już za kilka minut stery przejmie Kaja, która zaprasza na swoje wyjątkowe i szczere rozmowy. Dziś jej gościnią będzie wyjątkowa postać. Piosenkarka, wokalistka, autorka tekstów i jasnowidzka Aida Kosojan-Przybysz. Zapraszamy na to spotkanie po godzinie 11. A ja dziękuję Wam za wspólnie spędzony poranek w RMF Classic w sobotnie przedpołudnie. Katarzyna Chnat, żegnam się z Wami piosenką ze ścieżki dźwiękowej do musicalu Mamma Mia.

0: reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Dziś w południowo-zachodniej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie umiarkowane i duże, i tam dzisiaj przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu oraz częściowo w Małopolsce, przez 20-21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 maksymalnie na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
4: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
5: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
6: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Cześć kochani, witam was jak co tydzień. Jak co tydzień mam dla was mnóstwo ciekawostek i mam nadzieję, że interesującą rozmowę, ale przecież takie są zawsze, bo mam ultra interesujących gości, a dzisiaj to już w ogóle kobieta renesansu, śpiewająca, komponująca, pisząca, duchowy coach, no i widząca. Panie i panowie, przed wami Aida Kosajan-Przybysz. Wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, dlatego bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas. Ja czytałam, przygotowując się do naszej rozmowy, czytałam, że zapisy do ciebie są w ogóle na kilka miesięcy do przodu, to prawda?
2: Na rok prawie do przodu, bo ja nie jestem non-stop Kasia w biurze. Więc moje życie rzeczywiście tak wygląda, że zajmuję się kilkoma rzeczami, więc kiedyś rzeczywiście w czterech ścianach spędzałam po 8 godzin dziennie. I tak zapisy były, wiesz, rok, dwa do przodu i kalendarz był przekreślany. A teraz po prostu, wiesz, wiek robi swoje, człowiek chce
1: po
2: trochę...
1: Po tobie nie widać wieku w ogóle.
2: Człowiek też, dziękuję ci bardzo, człowiek też chce trochę tak jakby celebrować to życie i ja ci powiem, że celebruję w sztuce, celebruję w kontakcie z ludźmi, dla których znajduję czas, zresztą od 4 lat jestem babcią, to też jest taki wspaniały moment dla mnie, wiesz, kolejny schodek.
1: Tak wygląda babcia, kolejny, kolejny w pierwszym wieku, niesamowite. Aida, powiedz mi, czy jasnowidzenie... jest, właściwie od tego miałam zacząć naszą rozmowę. Czy to jest dar, czy to jest przekleństwo?
2: Kasia, ja bym porównała się troszeczkę, niech wybaczą mnie wszyscy, którzy pracują w służbie zdrowia. To jest tak, jak na przykład chirurg, kiedy operacja jest udana, on bardzo się cieszy. Więc jasnowidzenia czasami, kiedy jest dobry finał, piękne rozwiązanie, to jest naprawdę nieskończona ilość takich pozytywnych wibracji między mną a osobą, która na przykład do mnie przychodzi albo potem bumerangiem wraca.
1: Czyli możesz naprawiać czyjeś życie?
2: I wiesz co, człowiek sam naprawia sobie życie. Ja uważam, że ja jestem tylko, wiesz, czasami lustrem, że człowiek, kiedy boi się na siebie popatrzeć i otworzyć się przed sobą samym, bo my bardzo często widzimy siebie w biegu albo w ogóle siebie nie widzimy. Więc ja jestem chyba osobą, która jak siedzi ktoś naprzeciwko mnie, to przez chwilę przestaje być człowiek w tu i teraz, tylko jest tak jakby wszędzie. Dotykamy przeszłości, teraźniejszości, trochę widzimy to, co się może wydarzyć, tak? Ja myślę, że ludzie w ostatnim czasie boją się marzyć. Nie przestali, tylko boją się.
1: Do rozmowy z Aidą Kosajan-Przybysz wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
1: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
0: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
2: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
0: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
1: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
0: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest najbardziej znana wizjonerka w Polsce, Aida Kosojan-Przybysz.
1: Ja uważam, że my nigdy nie zostajemy sami. Nigdy. Ja w to bardzo wierzę, że nawet osoby, które zamykają za sobą drzwi fizycznie, one nie zamykają ani okien, ani drzwi naszego serca. I ile do mnie przychodzi osób, które mówią: Pani Aido, ja nie jestem jasnowidzem, ale śni mi się matka, śni mi się ojciec, coś ode mnie chcą. I wtedy wiesz, i wtedy zaczynamy zastanawiać się, czego ta osoba chce, tak? Ja pamiętam, jak mojej klientce śniła się cały czas mama czy tata i cały czas rozmawiali z nią na temat konkretnego problemu zdrowotnego. Ona ostatecznie poszła, się zbadała i w porę przeszła zabieg chirurgiczny i została uratowana i powiedziała, że tak ją nastraszyli we śnie, że poszła się zbadać. Okazało się, że problem rozwijał się bez żadnych objawów i bez bólu, tak? Natomiast ktoś może powiedzieć, to jest intuicja, to jest słuchanie wewnętrznego swojego stanu organizmu, że ciało też potrafi nam sygnalizować różne rzeczy, ale ja wierzę w mistykę, że bardzo dużo takich listów i takich podszeptów dostajemy w różny sposób.
0: Jak ty pamiętasz te wszystkie historie,
1: wiesz,
0: które
1: ja ci
0: opisujesz jako
1: fantomistka? Bo ja wciąż przeżywam, wiesz? Ja bardzo dużo historii, które dotykałam. Ja ci powiem, że moja dusza chyba cały czas patrzy poprzez witraż. Każde szkiełko kolorowe to jest jakieś wydarzenie, które zostawia na mnie duży ślad i dużo emocji. Ja nie jestem w stanie na przykład wrócić i zapomnieć, wiesz, że to, co się wydarzy, i jeżeli to jest bardzo trudna rzecz, zapytałaś, czy to dar, czy przekleństwo. Są sytuacje, kiedy są bardzo ciężkie i ja z nich sama nie mogę potem wyjść przez jakiś czas.
0: Bo widzisz na przykład, że nie ma wyjścia, nie ma nadziei, że jest zły koniec?
1: Powiem ci taką rzecz, że czasami człowiek przychodzi, na przykład szuka osoby zaginionej.
0: Aha.
1: I tam widać na przykład, że to nie jest sytuacja, że osoba sobie wyjechała i zapomniała o bliskich, tylko że tej osoby
0: tragiczny
1: już nie
0: koniec.
1: Ma. Tragiczny koniec. I wtedy wiesz, i komunikujesz się i musisz patrzeć bardzo bliskim osobom w oczy i rozmawiać z nimi o bardzo trudnych sytuacjach. Natomiast ja zawsze to widzę w taki sposób, że jeżeli rzeczywiście ktoś już jest po drugiej stronie, to też widzę tych, którzy tą osobę przywitali. I to są takie momenty bardzo wzruszające. Ja pamiętam, jak mojej klientce tragicznie zginęła córka i ona była w ogromnej rozpaczy. I wtedy powiedziała mi, że stoi osoba, przykładowo, tak? Jeden ktoś o kulach stoi, chyba nogi nie ma, ona mówi, to dziadek. Wiesz, bo to są takie czasami bardzo charakterystyczne przekazy, które osoba odczytuje. I wtedy ona, wiesz, stoi z jednej strony w rozpaczy, a z drugiej strony wie, że jest jej dziecko po drugiej stronie otulone miłością tych przodków, tak? Że ktoś na nią tam czekał, że tam po drugiej stronie był przystanek, że ktoś tam wiedział, że dotrze do nich. I ja myślę, że my musimy wiedzieć, że moja babula zawsze mówiła w taki sposób, jak mówię, jak żyjesz, ona mówi po starikowski, czyli jak to staruszka żyje, mówię, ale mówię tak, ale wiesz, że starość też jest darem.
0: Do bardzo wzruszającej rozmowy z ogromnie cenioną wizjonerką Aidą Kosojan-Przybysz wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. A my wracamy do rozmowy ze śpiewającą wizjonerką Aidą Kosojan-Przybysz. Ale przecież często jest tak, że i to szczególnie kobiety mają, że najpierw myślą o wszystkich innych, a o sobie na samym końcu zaniedbują siebie bardzo.
2: Ale ja powiem tak, ale to światowy model. Wiesz, światowy model. Ja ci powiem jeszcze bardzo ważną rzecz, to też czasami są dzieci, które wychowują się bez rodziców, tak? Nie mają przykładu żadnego, ale ani dobrego, ani złego. Ale obserwując świat i zaczynają na przykład inspirować się czymś fajnym, kimś fajnym. Mhm. Oni się uczą nowego życia i my niezależnie od wieku, w zależności od tego, w jakim otoczeniu my się znajdujemy, też możemy się przeprogramować, tak? Ja uważam, że jeżeli będziemy non-stop, wiesz, nawet przykład moja babcia taki dawała, że jeżeli same wdowy ciągle ze sobą w kontakcie przybywają, i cały czas są w pielęgnują ten moment, to żadne nie pójdzie dalej, wiesz? Ona mówi, że jeżeli jest taki moment, że jesteś w otoczeniu osób, które bez przerwy narzekają, albo ciągle mówią, że świat jest do niczego i tak dalej, to ty nie pomyślisz, że za kotarą jest dzień, tylko będziesz wierzyła, że cały czas jest noc. I ja powiem, że jeżeli chodzi o nas, no to trzeba otoczenie zmienić. Jeżeli non-stop jest ci źle, to pierwsza zasada, albo trzeba patrzeć w inne okna, widzieć innych sąsiadów, nawet
1: dziękuję,
2: zmienić wystrój,
1: że mi to mówisz.
2: Tak, zmienić
1: bardzo
2: wystrój.
1: Bardzo osobiście wszystko przyjmuję,
2: tak,
1: co w ogóle
2: zmienić wystrój, otoczenie, nawet wyrzucić parę rzeczy z szafy. Wiesz, o co chodzi. Tak jakby, ja, wiesz, powiem ci, że nas jako małe dzieci cieszyły zabawki. Laleczka, harmoszka, jakaś coś tam, wiesz, i tak dalej. Dla nas w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co może nas cieszyć, każdy ma coś swojego. Ktoś kupi sobie książkę, ktoś nowe pióro będzie miał, długopis. To nie chodzi o to, żeby rzecz kosztowała bardzo dużo pieniędzy, ale my siebie nie obdarzamy czym, obdarowujemy. Ja na przykład powiem, że moja babcia zawsze mówiła, słuchaj, kapcie nowe, skarpety nowe, bo wiesz, i ktoś mówi, co to znaczy, tak, ale sam człowiek, jak widzi, że już 5 razy miał cerowane skarpety, albo lubi te skarpety stare i te palce sterczą z tych skarpet, bo już noga urosła, to człowiek musi zaobserwować, że czas pokazuje, że trzeba iść dalej, rzeczywiście z pewnych swoich przyzwyczajeń wyjść.
1: Piszesz w książce, że stary portfel trzeba się pozbyć. Jeżeli jesteśmy przywiązani do niego, to niech on leży w szufladzie, ale...
2: Tak, ja uważam, wiesz, jeżeli są rzeczy, które są uszkodzone, albo dajemy do renowacji, albo wymieniamy te rzeczy. To jest tak, jak no, my nie chodzimy w butach bez obcasu, tak? Jak jeden obcas jest, a drugi się złamał.
1: A jak
2: się
1: ze związkami?
2: Ze związkami? Mi się wydaje, że trzeba związek zrozumieć, dlaczego się w ten związek weszło. Czasami wchodzimy w związki dlatego, żeby podnieść poczucie własnej wartości i poczuć, że ktoś nas kocha, ktoś nas chce. Czasami wchodzimy w związek dlatego, że mamy lęk samotności.
1: Tak.
2: Czasami wchodzimy w związek, kiedy w ogóle nie spodziewamy się, że w niego wejdziemy. Po prostu coś stryknęło, coś się pojawiło, coś zaiskrzyło, wiesz? I ja myślę, że każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie trzeba...
1: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Czegoś, czego nie mamy w sobie, co nas natchnie.
1: Czyli nie szukamy uzupełnienia siebie.
2: To... Możemy też uzupełnienia siebie szukać, ale przede wszystkim szukamy poczucia bezpieczeństwa.
1: Do tej niezwykle mądrej rozmowy z Aidą Kosojan-Przybysz wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
12: Nie za ciepło dzisiaj. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 20-21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 maksymalnie na południowym zachodzie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, szczególnie w południowo-zachodniej części Polski. Na północy i na wschodzie umiarkowane i duże, i tam dzisiaj przelotny deszcz. A jutro więcej deszczu w całej Polsce i podobna temperatura.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
13: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
14: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
15: Tu Monika Brodka.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moją gościnią jest najbardziej znana wizjonerka w Polsce, Aida Kosojan-Przybysz. A co z tymi, którzy nie znają swoich przodków, nie znają swoich historii, rodzin całych,
2: wiesz,
1: rodów?
2: Myślę, że trzeba po prostu podziękować im, nawet ich nie znając. Mhm. Dlatego, że przodek to ktoś taki, kto na pewno, ja uwielbiam takie porównanie, że jak patrzymy w lustro, to patrzymy nie tylko my. Cały ród patrzy i po matce, i po ojcu, po dwóch stronach, i ich ból, żal, radość, miłość. Podziękować tym przodkom, że jesteś. Ja uważam, że wiesz co,
1: Pięknie mi napisałaś. Bez okularów. Niech ta książka otworzy drzwi do świata cudów i nadziei, ale tutaj właśnie niech bezwarunkowa miłość twoich przodków
2: Otula cię każdego dnia. Ja, wiesz, ja po prostu akurat to, że bezwarunkowa miłość twoich przodków ma otulać cię każdego dnia, to dla mnie przy tej książce jest taką mantrą. Mhm. Bo my zapominamy o tym, że my nie jesteśmy sami. Mhm. W nas cechy są, rysy,
1: czemu się czujemy często tak osamotnieni?
2: Dlatego, że my w inny sposób ich rozumiemy. My wierzymy w to, co widzimy, a my musimy wiedzieć, że czasami istnieje to, czego nie widzisz, jak zapach.
1: I to się nie śniło filozofom.
2: Tak.
1: Kabat twierdzi, że zmysł powonienia jest najprawdziwszym naszym zmysłem.
2: No tak, bo my jemy zwierzęta.
1: Uszy nas okłamują.
2: Ja ci powiem, że zawsze podkreślam w ten sposób, że miłość i przyciąganie dwóch ludzi do siebie lub odrzucanie rozumieją tylko tych dwóch ludzi, którzy to przeżywają, bo dla mnie oczywiście miłość to jest tak jak zapach. Czują oni siebie nawzajem. Ktoś może powiedzieć, że to feromony i tak dalej. Ja uważam, że to jest energia, która łączy ciała, spojrzenia, emocje. Człowiek może połączyć się tylko fizycznie. Ja akurat znam takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś mi mówi: pani Aido, w naszej rodzinie była tragedia. Moja kuzynka czy tam dziewczyna z rodziny urodziła dziecko, nie zna nawet sprawcy, ale dziecko jest. I ja mówię, wiecie co, to jest bardzo bolesne, ale trzeba kochać to dziecko, które przyszło, bo w niczym nie zawiniło.
1: No tak.
2: Czasami przychodzą do mnie osoby i mówią, że nie są w stanie w rodzinie takie dziecko przyjąć. I matka lubi, kocha, a rodzina uważa, że to jest hańba. Więc ja uważam, że każdy swoją historię zaczyna inaczej. Ja myślę, że każdy człowiek pojawiając się w naszym życiu, on wnosi co innego. Są sytuacje, kiedy ja widzę 60-paroletnie kobiety, które mówią do mnie, że dopiero spotkały miłość swojego życia.
1: A co z tymi, co wynoszą z naszego życia?
2: Wynoszą nas.
1: Wynoszą naszą siłę witalną, naszą wiarę w miłość. Po prostu zabierają.
2: Wiesz co, ja ci powiem tak. Oni wynoszą, przepraszam cię, bardzo porównam, bardzo to będzie drastycznie, oni wynoszą śmieci. Trzeba pozwolić im wynieść to, co nie jest nasze.
1: Do rozmowy z Aidą Kosojan-Przybysz wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

Tu Radio RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
3: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam niezwykłą Aidę Kosojan-Przybysz.
1: W książce Potęga obfitości bardzo dużo mówię o takich toksycznych relacjach z najbliższymi członkami rodziny.
0: Ja tak? Połknę ją dzisiaj całą, naprawdę. No tak, tak, członkowie rodziny. Mówi się nawet, że z rodziną tylko dobrze na zdjęciu i to też bądź pośrodku, bo i tak cię wytną.
1: Tak są. No, tak bywa, wiesz, tak bywa, ale powiem ci, że ostatnio, wiesz co dobrego widzę, że kobiety 50+, 60+, czyli mamy tych dziewczyn, które dzisiaj mogą za chwilę stanąć przed wyborem swojego partnera życiowego. Teraz jest taka moda na rozwój duchowy i każda zaczyna rozumieć, że jednak dziecko jak chodzi i potrafi stać na własnych nogach, to może pójść w swoim kierunku. Czyli tak naprawdę zaczynają rozumieć, że nie we wszystko możemy się wtrącić.
0: Nie przeżyją życia za
1: kogoś,
0: swoje dziecko,
1: tak. No, ale boimy się o swoje dzieci.
0: No ale wiesz, ale ja jestem takim typem, to się niestety nazywa Jidysze mamy, czyli wiesz, dla mnie...
1: Szczęście twojego syna po prostu jest dla ciebie...
0: Tak, i ja nie... On mi mówi, mama, ale ja już mam prawie 30 lat, weź, przestań, bo ja na przykład ciągle dzwonię, jak wiem, że jedzie gdzieś do Zakopanego na przykład, to potrafię dzwonić co 2 godziny, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. Mi się wydaje, że to nie jest nic złego, bo ja bym najchętniej dzwoniła co godzinę i tak uważam, że jestem dumna z siebie, że dzwonię co 2, a on... krzyczy do mnie, mamo, przestań, ja mam prawie 30 lat.
1: Wiesz, co to jest, dlaczego to robisz? To są nasze lęki.
0: No lęki.
1: Tak, to są nasze lęki, żeby się nic nie stało. To jest po prostu... Ja zawsze mówię w ten sposób, ja nie będę wszędzie, gdzie są moje dzieci, ale ja bardzo wierzę w siłę, wiesz, w przemówienie, w modlitwę. Zawsze mówię, tak jak moja babcia mówi, szczęście na drogę, niech Bóg będzie z tobą, tak?
0: Ja jakby... zawsze robię tak, tak żeby domek po prostu... nad samochodem.
1: Tak, żeby po prostu opieka była.
0: Tak. Ale czy może być tak na przykład, bo akurat to wiem, że... Moja prababcia miała 11 dzieci, w tym tylko jedną dziewczynkę, która zmarła na tyfus, a cała reszta się wykruszyła. 2 chłopców na przykład utopiło się w Wołdze, prababcia wyławiając ciała
1: to
0: swoich synów.
1: To są lęki, które... Tak, bo są lęki trwałe i nabyte.
0: Tylko trójka przeżyła. Czy mogę ja nieść tą traumę wciąż?
1: Możesz, jeżeli wiesz o tym i synchronizujesz się myślami, utożsamiasz się z jej bólem, z jej stratami, to jak najbardziej... No wiesz, mamy pamięć komórkową.
0: Mamy.
1: Tak, i praktycznie ja myślę, że to są też takie lęki. Ja mówię, że są lęki trwałe i nabyte. Ja ich tak nazywam, że trwałe to są te, które z mlekiem matki wysysamy, wiesz. Które po prostu, jak nam w dzieciństwie mówią, uważaj 5 razy, popatrz, jak przez ulicę przychodzisz. To już po prostu 5 razy, w prawo, w lewo, jeszcze popatrz, czy nic, nawet na zielonym świetle, tak? I czasami jest tak, że nawet w Gruzji nad Czarnym Morzem się wychowałam, to mówił, jak się utopisz, to do domu nie wracaj. Tak żartował się, jak utopisz się, to do domu nie wracaj. Wiesz, po prostu nawet już żartowali z tego, że każda matka bała się o swoje dziecko.
0: Do tej niezwykle mądrej rozmowy z Aidą Kosojan-Przybysz wrócimy już niebawem w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się z

0: stąd Agata.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic niezwykła osobowość Aida Kosajan-Przybysz.
1: Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie.
0: No ja też właśnie chciałam o tym opowiedzieć, bo tu już mówiłaś o tym brzuszku i tak dalej.
1: Poznałam ciebie, kiedy byłaś w ciąży ze swoim synem.
0: Tak, ale...
1: To wtedy byłaś w programie.
0: To było, mi się wydawało.
1: Nie, był Piasek, był Kasa, był Wodecki,
0: masz lepszą Robert pamięć. Ja w ogóle pamiętam...
1: Tak, to była Edyta Wojczak prowadziła program, a potem byłaś moim gościem.
0: Tak.
1: Wtedy weszłaś i ja zobaczyłam,
0: tak,
1: że
0: wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży,
1: tak,
0: będziesz
1: ale,
0: miała synka.
1: Tak, a ty powiedziałeś cicho. Ja pamiętam, że nikomu nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział Nikt nie wiedział.
0: Jak ty to zobaczyłaś?
1: Zobaczyłam.
0: Niesamowite.
1: Zobaczyłam.
0: Powiedziałaś, że będę miała synka blondynka, a ja słuchaj, do 8 miesiąca byłam przekonana, że mam córeczkę.
1: No, widzisz. Ja ci powiem,
0: i urodził się synek blondynek z białymi
1: włosami. Synek blondynek, tak, ale ja pamiętam, słuchaj, to w ogóle było dla ciebie zaskoczeniem, a ja po prostu czułam, że muszę ci to powiedzieć. No, ale a ty jeszcze powiedziałeś, skąd ty w ogóle to wiesz?
0: Nie, to było cudowne. Powiedz mi tylko jeszcze na koniec, czy umiesz wykorzystywać swój dar dla siebie samej? Czy umiesz przepowiadać sobie zdarzenia?
1: Nie umiem sobie przepowiadać. Czasami czuję i zastanawiam się, czy to jest... Nawet dzieci mnie pytają, mama, to jasnowiec mówi, czy mama? Na pewno widzę, że nie wolno czegoś zrobić, tak? Jak powiedziałam,
0: tak było, na przykład, jak z tą łódką wywróconą.
1: Tak, powiedziałam i wtedy Adaś mi nie chciał uwierzyć, wiesz. On, teraz tak. Na przykład Margo mówi, chciałabym ze spadochronu. Powiedziałam, nigdy w życiu, Margo. Ona mi mówi tak, mamo, jako mama widzisz to, czy jasnowiec? Ja mówię, jako jasnowiec. Nie możesz żartować z wysokościami, ty nie możesz. Może ktoś...
0: A ja mogę?
1: Po co? Pytanie, po co?
0: Kocham cię.
1: Tak, po co? Wiesz, niektóre rzeczy, po co je robić? Akurat po co ty?
0: No nie, ja nie mam takich potrzeb akurat.
1: Ja bym prosiła, żebyś napisała dziesiątki fajnych tekstów i zrobiłaś świetną muzę. Ja wiem, że muza jest różna, wiesz, i w różnych momentach życia różne piosenki potrzebujemy śpiewać. I ja uważam, że ty jesteś od wielkiej radości i od wielkich smutków piszesz, wiesz, tak jakby nie ma wesela, gdyby nie zagrali ciebie, wiesz?
0: No
1: i nie ma kobiety, która nie zaśpiewała Kiedyś byłam różą, więc ja uważam, że i ty pamiętaj, że róża żyje i ma kolce po to, żeby nie każdy ją zerwał.
0: Czyli przejście?
1: Przejście, że jesteś super dziewczyną, masz siłę. Kolce to siła.
0: Dobra.
1: To nie jest sposób krzywdzenia innych. Tylko to jest siła i ty kolce masz. To jest obrona. Wiesz co, to jest obrona wewnętrzna. To są nasze słowa, postawienie na siebie.
0: Umiejętność stawiania granic.
1: To jest bardzo ważne. To są takie...
0: Ja się dopiero uczę.
1: Ja ci powiem tak, od razu wspomnij tą metaforę, że w toalecie drzwi się zamyka. Wiesz, tak jakby nie dla każdego. Nie każdy musi widzieć wszystko, tak? I wejściowe drzwi muszą być.
0: Okej. Będę pamiętać. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja ci dziękuję.
0: To w ogóle była taka osobista terapia, na którą pewnie bym się nie dostała, gdybym cię tu nie zaprosiła.
1: Nieprawda.
0: Tak?
1: Oczywiście. Ja ci powiem, że po prostu to była rozmowa od serca do serca.
0: Bardzo ci za to dziękuję.
1: Ja dziękuję ci.
0: I właśnie temu służy mój autorski program Kaja Zaprasza.
1: A ja muszę ci podziękować i powiedzieć tak. Jak patrzyłam na ciebie w telewizji, marzyłam cię poznać. A marzenia się spełniają. Jak trafiłeś do programu w TVN-ie, byłam zachwycona. I wiesz, i życie pokazuje, że czasami dzieje się coś, czego się nigdy nie spodziewasz, a jak się spodziewasz, to nawet myślisz, a czy to się spełni. Ja też jestem szczęśliwa, że dzisiaj mogłyśmy ze sobą porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A was zapraszam za tydzień. Pa!
2: Kaja Zaprasza. Całą rozmowę znajdziecie na kanale

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
11: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: Lutego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie 13.
3: Prognoza pogody w RMF Classic.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Chmury, ale opadów brak. Taka dziś sytuacja w południowo-zachodniej połowie Polski. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne deszcze, na północnym wschodzie także burze, nawet z gradem. Temperatura maksymalna 17 na Podhalu i na Suwalszczyźnie koło 21 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej do 23 stopni na południowym zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Mamy 4 dzień lipca, sobotnie popołudnie, 13:30 w tym momencie. Dariusz Stańczuk, dzień dobry, to jest czas relaksu. Tak zatytułowane nasze wakacyjne sobotnie pierwsze popołudnie. Polecamy, zapraszamy.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
5: Hi, my name is Luca.
6: My name is Stepan.
5: And we are two cellos.
7: It's your friend Lang Lang.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
9: RMF Classic.

0: Mark Knopfler i jego muzyka z filmu Fakty i Akty. Faktycznie muzyka ta świetnie relaksuje. Czas relaksu, sobotnie popołudnie w wakacyjnym RMF Classic. Łączymy się z Trójmiastem, gdzie nasza festiwalowa korespondentka Natalia Grzeszczyk.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
2: Baltic Opera Festival już czwarty raz zaprasza do Gdańska i Sopotu. Dzisiaj wieczorem w Operze Bałtyckiej prezentowane będzie Polskie Wesele, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Konieczny.
3: Polskie Wesele Józefa Bera, pozycja, która nie była nigdy w Polsce scenicznie wystawiana. Do tego będzie to wersja polska, czyli ten oryginał tego utworu jest napisany po niemiecku. Ten utwór jest wystawiany w różnych niemieckojęzycznych teatrach, w Linzu, w Grazu, w tej chwili w Regensburg będzie wystawiany. My to pokażemy w nowej interpretacji, w interpretacji wybitnego reżysera teatralnego Pawła Miśkiewicza, zadyryguje tym Łukasz Borowicz. A o Józefie Berze, czyli kompozytorze tego utworu, można powiedzieć, tak się o nim mówi, że jest to polski Gershwin i rzeczywiście coś jest na rzeczy. To znaczy, to nie jest gatunek operetka, to tak się nazywa, ale to jest utwór, który znajduje się między gatunkami, tam jest bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki, takiej typowo klasycznej, operowej, jest dużo również takiego touchu operetkowego, ale bardziej w stronę właśnie musicalu, stąd ten udział jazzowego trio Andrzeja Godzińskiego świetnie temu utworowi zrobi.
4: I to właśnie pokazuje taki rodzaj eksperymentu muzycznego, ale też łamania jakby formy, to znaczy, że pełnoprawna jakby opera nagle znajduje w sobie przestrzeń, gdzie mogą się pojawić właśnie utwory operetkowe, burleskowe i improwizacyjne i jazzujące.
2: Mówi Daria Kubisiak, która odpowiada za adaptację i dramaturgię Polskiego Wesela. Razem z reżyserem Pawłem Miśkiewiczem pracowali nad tym tytułem już kilka lat, chociaż utwór premierę miał 89 lat temu. To jest w nim wiele wątków wciąż aktualnych.
4: To jest niesamowite, jak to dzieło jest aktualne i rzeczywiście nasza historia z Pawłem Miśkiewiczem, reżyserem inscenizacji, jest taka, że od 3 lat już staramy się o to, żeby Polskie Wesele w naszej koncepcji znalazło swoje miejsce, znalazło swój dom. Dlatego jesteśmy wdzięczni zarówno Operze Wrocławskiej, jak i festiwalowi, że nas ugościli u siebie. Współczesne tematy bardzo mocno rezonują w tym dziele, to znaczy nie tylko ten rosyjski oprawca, który jest jakąś taką naturalną soczewką, na którą spoglądamy, ale też cała plejada jakby tych tematów związanych z polskimi dworkami, polską wsią, tematami, które dzisiaj nazwalibyśmy feministycznymi, a tak naprawdę, kiedy czytamy Chłopki, kiedy czytamy Matrymonium, to są historie naszych prababek, które są przerażające, niesamowite w takim sensie przetrwane, którym udało się wyjść cało jakby z tych historii. Polskie Wesele wydaje się w jakimś sensie komedią. Gdzieś pod spodem ukryty jest taka cała, jakby to powiedzieć, historia opresji. Nie tylko opresji wynikającej z agresora, ale też opresji wynikającej z takiego patriarchalnego środowiska.
2: Do opowieści o tym utworze wrócimy i do opowieści o Baltic Opera Festiwalu wrócimy. Jeszcze dzisiaj w RMF Classic.
0: To będzie dokładnie o 16:10. Już polecamy, zapraszamy. Teraz Sara Brightman i Andrea Bocelli zaśpiewają.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: oczywiście. Druga koncertu na róg w tonacji D-dur, kompozycja Jerzego Filipa Telemana. A teraz, i tak będzie w wakacyjne soboty o 13.30, w towarzystwie zaczytanego kolegi Łukasza, się pobujamy.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Co tydzień, przez całe wakacje, będę wam polecał jeden tytuł, jednego autora i jedną historię kryminalną, sensacyjną, z dreszczykiem, albo po prostu świetną prozę. Dziś nowość od Roberta Małeckiego, pisarza, który w tym roku będzie świętował swoje dziesięciolecie pisania. To on dał miłośnikom kryminałów m.in. postać, która stała się kultowa w świecie literatury. Mowa o Bernardzie Grosie, bohaterze, który jako pierwszy w kraju ma zresztą swój osobny festiwal w Chełmży, festiwal Grossowisko. Tym razem jednak Małecki zdecydował się na pojedynczą, zamkniętą historię. Mowa o książce Krótka noc, długi krzyk, w której autor przenosi nas do 1993 roku do Torunia. Tam policyjny duet Wiesław Świrski i Mirosław Cichoń prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Mateusza, syna toruńskiego wicewojewody. Trop prowadzi policjantów do mafijnych porachunków, jest korupcja, są gangsterskie tajemnice, więcej zdradzić nie mogę. Brzmi, prawda? Dość klasycznie, ale Robertowi Małeckiemu udało się złapać klimat pierwszej połowy lat 90. w Polsce z budkami telefonicznymi na kartę, z papierosowym dymem i wielkimi gangsterskimi przekrętami. Krótka noc, długi krzyk to jedna z tych historii, w których główni bohaterowie prawie od samego początku wiedzą, że niezależnie od tego, co zrobią, w jakiś sposób już przegrali. To też opowieść o policyjnej samotności i o tym, jak w latach 90. łatwo było przejść na ciemną stronę mocy. Mocna, bardzo realistyczna i chyba jedna z najlepszych w portfolio Roberta Małeckiego książek. Krótka noc, długi krzyk, już premierowo w księgarniach. I to jest propozycja dla tych z was, którzy lubią klimat rodem z filmów, takich jak Psy czy z serialu Ekstradycja. A wy, co polecacie nam, ekipie RMF Classic i innym słuchaczom i słuchaczkom do czytania w czasie bujania się w hamaku? Wasze propozycje, mini recenzje z tytułami książek i autorami od teraz zbieramy pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. A nagroda jest niebanalna. Jest nią prawdziwy hamak i prawdziwa książka, czyli zestaw na lato idealny. redakcja@rmfclassic.pl.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku prezentuje Łukasz Wojtusik.

Monty Norman i jego bondowska muzyka, temat z filmu Doktor No. To jest czas relaksu, sobotnie wakacyjne popołudnie w RMF Classic. Za chwilę spacer po Parku Jurajskim, ale zanim to jeszcze Olivia Dean zaśpiewa. To jest filmowa produkcja pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Don Davis i przy jego muzyce przebieżka po Parku Jurajskim. To jest czas relaksu, taki magazyn zaplanowany na wakacyjne sobotnie popołudnia. Będziemy się tu bujać w hamaku dla równoczesnego czytania ciekawych pozycji książkowych. Pierwsza odsłona tego cyklu już za nami. Będziemy przysiadać na ławeczkach związanych ze słynnymi osobami, a takich ławeczek w Polsce jest sporo. W sieci będziemy łapać to, co warte jest złapania w sieci internetowych połączeń. Będziemy także zażywać leśnych kąpieli. To między innymi oczywiście przy naszej muzyce, najpiękniejszej muzyce filmowej i nie tylko. Do 18 dziś zapraszam, Dariusz Stańczuk.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Z fragmentem 40. symfonii Wolfgang Amadeusz Mozart już za moment. Teraz Isaac Albeniz, suita hiszpańska Asturias przy fortepianie Alicia de la Rocha.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
11: Dobry design i nowinki zza oceanu.
10: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
11: To nasz plan na życie z klasą.
10: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
12: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Już 14.
18: Prognoza pogody w RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
17: Nie będzie padać dzisiaj, tylko w południowo-zachodniej połowie Polski. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne deszcze, na północnym wschodzie także burze, nawet z gradem uważać trzeba. 17 maksymalnie na Podhalu i Suwalszczyźnie, koło 21 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na południowym zachodzie Polski, tam do 23 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
16: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
20: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
21: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
22: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Misja i słynna filmowa muzyka Ennia Morricone. W Stanach Dzień Niepodległości, a do tego mniej oficjalne, ale też masowe święto hot doga. Czczą hot dogi Amerykanie niemal jak swój gwiaździsty sztandar. Robią to od dobrze ponad 100 lat, a w 1916 roku odbyły się pierwsze zawody w jedzeniu tego parówkowego przysmaku na czas. W pierwszym takim konkursie w Nowym Jorku kilku imigrantów, pałaszując kolejne hot dogi, próbowało dowieść, kto z nich jest największym patriotą. Nathan's Hot Dog Eating Contest nazywa się do dziś to wielkie narodowe żarcie hot dogów. Liderem tych zmagań jest Amerykanin Joey Chestnut. On w 10 minut pochłonął 68 gorących psów. Właśnie skąd ta nazwa hot dog. No nie byłoby jej, gdyby nie niemieccy imigranci, którzy zabrali za ocean wynalezione przez siebie parówki. Dachshundy, czyli z niemieckiego jamniki. Stąd ten kynologiczny ślad w jedzeniu, które może i smaczne, ale zbyt zdrowe, no nie oszukujmy się, nie jest.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: U nas natomiast w menu muzycznym samo zdrowie. Za chwilę filmowa muzyka Aleksandra Despla, teraz Vivaldi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wzgórze Szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Już za kilka chwil u nas muzyka z Wiedźmina, muzyka z Downton Abbey. Teraz w RMF Classic La Bamba, film o Richim Valensie, który elementy latino do rocka wprowadzał. Oto jego La Bamba w wykonaniu Los Lobos.

0: disneyowski klasyk Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków i temat Franka Churchilla. Ponad 6 na 10 Polaków planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd, wynika z najnowszego barometru Providenta. Większość rodaków zapłaci za wakacje z oszczędności i bieżących dochodów, a kierunki, które wybierzemy tego lata, to najczęściej kraje Europy, no i nasz polski Bałtyk. Budżet, jaki Polacy zakładają na tegoroczny urlop, to najczęściej przedział od 2 do 4 tysięcy. W tym roku Polacy preferują krótkie urlopy, ponad 30% deklaruje, że ich wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Łatwiej dopasować taki wyjazd do budżetu, no i obowiązków rodzinnych i zawodowych. I właśnie, co ciekawe, coraz więcej osób deklaruje gotowość do pracy czy częściową dostępność w czasie urlopu. Wiem, że różnie to bywa, ale jak mówią znawcy tematu, najskuteczniej wypoczywamy jednak, no nie zajmując się pracą. Niby proste, ale jak się okazuje, nie najłatwiejsze to zadanie.
1: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
0: Takie podpowiedzi będziecie słyszeć z anteny RMF Classic w wakacyjne soboty o 14.30 w magazynie Czas Relaksu. Z Wiedźmina teraz obiecana muzyka. Stoją za nią Sonia Belusowa i Gianna Ostinelli.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Florian Christ i jego uwertura. Kazimierz Dolny nad Wisłą zamienił się w przestrzeń spotkań z literaturą, z autorami, z czytelnikami. To w ramach 5. Kazimierskiego Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce Słowa Mają Moc. Ta edycja poświęcona jest podróżom, tym geograficznym, ale też duchowym, bo podróż może być, jak czytamy, drogą prowadzącą do odkrywania świata, ale też samych siebie. W programie spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty, literackie spacery, oprowadzania kuratorskie i koncerty. Na festiwal przyjechali m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman czy Agata Pasent. Festiwal literacki Dwa Księżyce Słowa Mają Moc do jutra w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Spirited Away w krainie bogów, temat Joe Hisaishiego z tej animacji za moment już u nas. Teraz True Colors wyśpiewa Cyndi Lauper.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Morderstwo w Orient Expressie, ekranizacja i filmowa muzyka Patryka Doyle'a. Wakacje, wakacje, cieszymy się z nich i mamy tak na marginesie w dużym stopniu zaplanowane te tegoroczne wakacje właśnie. W planach mamy na przykład opowieści o filmowych planach, tych znanych, mniej znanych, które w rozmaitych zakątkach Polski stawiano. Tego lata tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były kiedyś filmowymi planami, poznajemy ich historię, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy serialu kręconego właśnie w ich miejscowości. I to wszystko razem z wami, słuchaczki i słuchacze, odkrywamy. Dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w waszych stronach powstawał jakiś film albo serial i co się tam wtedy na tym planie działo. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej przekonująco, żebyśmy właśnie do was tego lata trafili z naszym mobilnym studiem.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy. Pamiętajcie, rmfclassic.pl, filmowa mapa Polski. Tam znajdziecie rubryki do wpisów. Byliśmy już w Toruniu 1 lipca. Gdzie będziemy niebawem? To okaże się w przyszłości bliskiej, myślę. Jan Sebastian Bach, teraz część pierwsza koncertu skrzypcowego E-dur, mistrza Bacha.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rusz dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
12: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z Tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Elvis Presley nam zaśpiewa, będzie Harry Potter i Kamień Filozoficzny, taki seans, będą Polskie Drogi, a także pierwszy odcinek naszego wakacyjnego cyklu Ryba w sieci. To także już za chwilę. Teraz Ludwik Göransson i jego muzyka z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Słuchacie RMF Classic.

0: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
1: Dzień dobry, wspaniale się z wami słyszeć. Ryba w sieci powraca i postaram się zaprezentować wam tę dobrą część internetu. Taką, która pozwoli trochę zwolnić i pozytywnie się nastroić. To znaczy, ja oczywiście uważam, żeby była sprawa jasna, że we wszystkim trzeba mieć ten balans i umiar i czas bez telefonu w wakacje jest najważniejszy. Ale wakacje już są w zasadzie z nami, dlatego mam wam do polecenia taki profil na Instagramie, który uważam cały wokół jest relaksu, wolniejszego trochę spojrzenia na naszą rzeczywistość i nazywa się Vita Lenta przez V. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to po prostu wolne życie. W świecie, który nieustannie nam mówi, że musimy być bardziej, mocniej, więcej, wydaje mi się, że coraz więcej osób szuka takiej przestrzeni na oddech i moim zdaniem ten profil jest w jakimś stopniu fenomenem. To jest po prostu zbiór bardzo prostych, codziennych scenek. Ludzie różni nagrywają te filmiki. Wy możecie taki filmik nagrać, ja mogę taki filmik nagrać i być może on się znajdzie na tym obserwowanym przez miliony profilu. I tam znajdziemy takie bardzo codzienne, rodzajowe scenki. Drzemka na łódce, rozwieszone na wietrze pranie, przepiękny widok na morze, spokojne picie kawy, cieszenie się po prostu z każdego momentu. I na tych wideo występują często zupełnie obcy ludzie, często nawet nie widzimy ich twarzy, bo oni na przykład są pokazywani jakoś z tyłu. Przypomina nam ten profil i jego autor, że odpoczynek to wcale nie muszą być egzotyczne wakacje, ani jakieś kosztowne atrakcje. Bo jestem przekonana, że gdybyśmy się dzisiaj wybrali do parku, to na pewno byśmy znaleźli taką rodzajową scenkę pod tytułem starsza pani na ławce, która je loda, albo jakaś dwójka przyjaciół, która po prostu leży na kocu i czyta książkę. Wiecie, czym dla mnie jeszcze jest ten profil? To jest inspiracja do szukania sobie podróżniczych kierunków. No bo umówmy się, są jakieś we Włoszech na przykład takie miejsca, które wszyscy dobrze kojarzymy, ale często lokalsi jeżdżą na wakacje do miejsc, które przez turystów nie są jakoś super znane. I to jest naprawdę też świetny po prostu taki przewodnik. Vita Lenta, właśnie ten profil, może być taką inspiracją do resetu. Ale przede wszystkim do tego, żeby docenić to, co nas otacza. Bo dla mnie trochę o tym właśnie jest ten profil. La dolce far niente. Czyli sztuce odpoczynku. Słodkim nic nie robieniu.
2: Dolce far niente to jest naprawdę fajny wakacyjny koncept. Ryba w sieci, odcinek pierwszy za nami, kolejny za tydzień o tej samej porze, w sobotę o 15.30. Teraz wywołany już wcześniej Elvis Presley.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Jean Jan Sibelius i jego etiuda opus 76. Krajobraz europejskiego wybrzeża, jaki znamy z wakacyjnych pocztówek, przechodzi do historii. Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska bije na alarm z powodu gwałtownego wzrostu poziomu mórz. Kultowe raje turystyczne w Chorwacji, w Italii czy Czarnogórze mogą bezpowrotnie zniknąć pod wodą. Taki Sveti Stefan w Czarnogórze. Unikalny kurort na wyspie połączony z lądem tylko wąskim nasypem. Prognozy nie są łaskawe. Do końca wieku miejsce to może stracić ponad 200 metrów linii brzegowej. Włoska Sardynia też zagrożona. Porto Giunco, piaszczysta, piękna, szeroka plaża, może stracić aż 107 metrów wybrzeża. I tak dalej, i tak dalej. A te zmiany są już niestety nieodwracalne. Jak głosi raport, sporo takich turystycznych zakątków europejskich zniknie pod wodą do 2100 roku. Także póki można, warto się tam choć na chwilę relaksu pojawić.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: W naszej playliście tymczasem marynistyczny, muzyczny wątek Uwolnić orkę. I z tego filmu pamiętna piosenka Michaela Jacksona.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
13: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowa muzyka Jamesa Newtona Howarda, temat z produkcji Jestem Legendą. To jest wakacyjne sobotnie popołudnie w RMF Classic. Obieramy ponownie kierunek Gdańsk-Sopot. Tam nasza festiwalowa korespondentka Natalia Grzeszczyk.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
2: W Gdańsku i Sopocie trwa 4. Baltic Opera Festival. Główny punkt programu dzisiaj to prapremiera polskiego Wesela Józefa Bera. Mamy tam opowieść o miłości, mamy intrygę, mamy trudną polską historię w tle i muzykę łączącą elementy folkloru, jazzu i pieśni romantycznej. Po 89 latach od premiery zapomniane w naszym kraju polskie wesele powraca. Na scenie zobaczymy chór, balet i orkiestrę Opery Wrocławskiej oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego pod kierownictwem muzycznym Łukasza Borowicza. Reżyserem inscenizacji jest Paweł Miśkiewicz, a za adaptację i dramaturgię odpowiada Daria Kubisiak.
3: Józef Ber stworzył ten utwór, skomponował, kiedy miał zaledwie 19 lat, więc był to bardzo dobrze zapowiadający się kompozytor. Mieszkał wtedy w Zurichu, był Polakiem żydowskiego pochodzenia. To dzieło, które zostało zaprezentowane w Zurichu, odniosło ogromny sukces. Zachwyciło swoją różnorodnością formy, wielością muzycznych motywów i jakimś takim wspaniałym światem, w którym opera łączy się z operetką, z burleską i innego rodzaju formami. Natomiast nieszczęśliwie stało się tak, że przed premierą w Wiedniu historia sprawiła, że Austria została zaatakowana przez III Rzeszę. Żydowskie utwory musiały znaleźć się na liście sztuk zakazanych. Tak stało się właśnie z polskim weselem. Autor musiał uciekać, przedostał się do Nicei i tam się osiedlił. Natomiast jego rodzina, rodzice i siostra trafili do Auschwitz i tam zginęli. Kompozytor w jakimś takim trudnym momencie życiowym komponował dalej w Nicei, ale nie było możliwości na zbyt wiele premier. I to, co jest bardzo ciekawe, to pamięć o nim i jego dzieła zostały zachowane, czy raczej powróciły na europejskie sceny dzięki jego córkom, które zresztą goszczą u nas w Gdańsku na premierze.
2: I jak pierwsze wrażenia?
3: Były szalenie zadowolone z tego, że udało się doprowadzić do polskiej prapremiery, bo to mi się wydaje, że jest najważniejsze, że to dzieło nie znalazło jeszcze jakby swojego światła dziennego w Polsce w takiej całej okazałości. Były robione koncerty z samą muzyką, ale niestety nie mieliśmy pełnej scenizacji operowej. To jest tak naprawdę prapremiera, więc one są przeszczęśliwe, że utwór, który opowiada polską historię, znalazł się po tylu latach na polskiej scenie.
2: Polskie wesele Józefa Bera dzisiaj o godzinie 19 w Operze Bałtyckiej, a jutro na Baltic Opera Festival wraca Walkiria. Ale więcej na ten temat usłyszycie w RMF Classic w niedzielę w kolejnej festiwalowej relacji.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
12: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Po reklamie.

0: Część trzecia, finałowa fletowego koncertu E-moll Saveria Merka Dantego. Za chwilę w naszym radiowym kinie Król Lew, będzie także Człowiek Ringu, ale najpierw jeszcze przystanek Ławeczka.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: W wakacyjne soboty o tej porze przysiadamy się do słynnych postaci, które jak kraj długi i szeroki mają swoje ławeczki, czyli specjalne miejsca do upamiętniania i siedzenia przy okazji, bo przecież na siedząco też można upamiętniać. Ławeczka Juliana Tuwima w Łodzi to absolutny klasyk wśród takich ławeczkowych, niepomnikowych pomników bez cokołów. Odsłonięta w 1999 roku przy ulicy Piotrkowskiej, rzeźba przedstawia poetę w naturalnej, swobodnej pozie. Tuwim w kapeluszu siedzi lekko pochylony, jakby z uwagą słuchał kogoś, kto właśnie obok niego usiadł. Zgodnie z łódzką legendą, potarcie nosa poety przynosi szczęście. Stąd ten tuwimowy nos tutaj wyraźnie odcina się jaśniejszym odcieniem od reszty brązu, którym poeta jest pokryty. Przysiadajcie się więc i pocierajcie ten nos rodaczki, rodacy. A jakbyście jeszcze do poezji pana Juliana przy okazji sięgnęli, na pewno byłoby mu niezwykle miło. Ławeczka Tuwima znajduje się w Łodzi, tuż przed pałacem Juliusza Heinzla na Piotrkowskiej 104.
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiatr.
1: Gdy był ze mnie mały wiatr.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
6: Czne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Chopinowski, bardzo radiowy Polonez Adur, opus 40, numer 1. W Krakowie Szturalia, festiwal upamiętniający wybitnego aktora teatralnego i filmowego Jerzego Sztura. Juliusz Machulski, Katarzyna Figura i Barbara Sztur znaleźli się wśród gości wyjątkowego pokazu King Size'u w kopalni Soli Wieliczka. To wydarzenie zainaugurowało drugie Szturalia. Dziś o 18:00 w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie spotkanie przyjaciół Jerzego Sztura. To będzie wspomnienie o artyście i ludziach, którzy towarzyszyli mu na różnych etapach życia i kariery. Udział zapowiedzieli m.in. Ewa Lipska, Anna Polony, Jacek Popiel, Jerzy Fedorowicz. Jutro w programie Szturaliów m.in. bal z Jerzym Szturem o 20:00 w Dworku Białoprądnickim. Jutro ten bal zabrzmią utwory związane z twórczością Jerzego Sztura, m.in. tematy z filmów Killer, Pogoda na jutro, Spis cudzołożnic czy Obywatel. Podczas koncertu wystąpią m.in. Sara Kociołek, Jakub Ormaniec i kompozytor Adrian Konarski. Zagra orkiestra Fresco Sonare pod kierownictwem Moniki Bachowskiej.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: W Krakowie do jutra festiwal Szturalia, u nas już teraz narodziny gwiazdy i z tego filmu pamiętny aktorski rozśpiewany duet Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
18: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
19: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
20: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Gustavo Santaolalla i temat z serialu The Last of Us. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości na naszym krakowskim Kopcu Kościuszki. Pięknie to widać. Zbocze kopca ozdobiono flagami polskimi, amerykańskimi. Podobizna naczelnika powstania też jest. Dziś także Dzień Hot Doga. Amerykanie i takie święto dzisiaj mają. Jeśli w Stanach być może najlepsze hot dogi znajdziemy, to najlepsze, idealnie wysmażone frytki, tak dla odmiany, na starym kontynencie. Nie ojczyzna frytek Belgia, nie Francja, a holenderski Utrecht stał się frytkową stolicą. To dzięki wygranej w Mistrzostwach Świata w smażeniu frytek. Pewna restauracja podaje tamtę kultową przekąskę, nadając jej status prawdziwego dzieła sztuki. Kluczem do sukcesu okazał się dobór gatunku ziemniaka. To odmiana agria. Bulwy są ręcznie krojone, blanszowane w wodzie z dodatkiem aromatycznego rozmarynu, a na koniec smażone aż trzykrotnie.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Także pamiętajcie, jeżeli będziecie w domu samodzielnie kombinować i frytki wysmażać, to po pierwsze dobre ekologiczne ziemniaki, a po drugie trzykrotne smażenie. Pietruszka, szałwia, rozmaryn i tymianek, takie dobrości na straganie jarmarku w Scarborough, który to jarmark wyśpiewa teraz Paul Simon. To jest oczywiście muzyka z filmu Absolvent.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.

0: Mene Moi, słynny temat Charlesa Aznavoura. Weekend to świetna okazja, by spędzić czas wolny na łonie natury. Co sobotę o tej właśnie porze, koło 17:30, będziemy Was inspirować i zachęcać do spędzania czasu w lesie. W wakacyjnym cyklu Leśne Kąpiele Jadwiga Polus i jej gość Dawid Masło, edukator z Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, rozmawiają o najciekawszych pomysłach na spędzanie czasu wśród drzew.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Co w symbiozie będzie można przeżyć tego lata?
3: Oj, bardzo dużo będzie się działo, moi drodzy. I niezależnie, czy ten urlop jest zaplanowany na lipiec, czy na sierpień, niezależnie od tego będziecie mieć możliwość, wy jako osoby dorosłe, uczestniczenia w takim cyklu kąpieli leśnej z wybitną specjalistką Martą Cypcar, która jest psycholożką, psychoterapeutką. Więc będziemy w pełni korzystać z tego lasu, z tych funkcji właśnie prozdrowotnych, dbając o swój dobrostan psychofizyczny. Kolejny kurs, jaki się nam szykuje dla osób też dorosłych, takich już świadomych, to kurs fotografii przyrodniczej. Będziemy patrzeć, jak światło, jak czułość aparatu, jak kadr potrafi wpływać na to, jak postrzegamy przyrodę, naturę. I tylko ten aparat będzie takim narzędziem w zasadzie do tego, żeby znowu patrzeć z różnej perspektywy na ten las. Kolejny cykl, przeskakujemy może do rodzin z dziećmi teraz. No to warsztaty survivalowe, tak. My w rodzinach doskonale wiemy, że dzieci to jest prawdziwy survival i ich wychowanie. Natomiast survival w lesie, czyli taki cykl zajęć, który będzie pokazywał, jak fajnie się też bawić, bo nie o przetrwanie tu chodzi, ale o pokazanie fajnych technik z survivalu stricte, ale służącym do tego, żeby jednak edukować o tym, jak piękny jest las, jak w zasadzie na przykład warto nie zostawiać śladów w tym lesie po sobie, po tej naszej zabawie i przebywaniu, tak by jego mieszkańcy mogli się tu cieszyć zdrowiem, no i dobrymi warunkami. Kolejny cykl dla rodzin z dziećmi, bo rozumiem, że w rodzinach są na przykład księżniczki, rycerze i lubimy się bawić i w baśnie, i bajki, to będą takie spotkania w lesie, spacery leśne, podczas których będziemy tworzyć z Wojtkiem Sankiem, no bajki. Będziemy tworzyć postacie z naturalnych materiałów, przenosić się w świat dobra i zła i zastanawiać, czy tym razem dobro zwycięży w lesie wolskim.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
0: Kolejna nasza wakacyjna leśna kąpiel za tydzień w sobotę o 17:30. Już teraz Wielki Gatsby Lana Del Rey, tak w tym filmie śpiewa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik, solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.

Legenda Dworzaka, Carmen Bizeta, to jeszcze przed 18 u nas. Dariusz Stańczuk, to jest sobotnie popołudnie z magazynem Czas Relaksu, RMF Classic. Za chwilę w naszym radiowym kinie Filary Ziemi, tymczasem Paul McCartney, Days We Left Behind.

Filary Ziemi, film z muzyką Trevora Morrisa w naszym wakacyjnym kinie RMF Classic. Pierwsze wakacyjne sobotnie popołudnie pod tytułem Czas relaksu powoli dobiega końca. Przed nami sobotni wieczór. W naszym programie m.in. muzyka spod igły Wojtka Padiasa. Prosto z naszego obserwatorium astronomiczna prognoza pogody. Będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści Starsza siostra. To biografia Ireny Gombrowicz. A za chwilę od 18:00 Tytus Hołdys zaprosi na ulubione dźwiękowe ścieżki. Polecam i dziękuję za spotkanie, Dariusz Stańczuk. Trzymajcie się ciepło.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

Tytus Hołdys, kłaniam się nisko i zapraszam na naszą pierwszą wakacyjną podróż z gwiazdą. Czy można zwiedzić niemal cały świat, nie ruszając się z fotela, a zamiast biletu lotniczego użyć ścieżki dźwiękowej? W tym programie to właśnie kino stanie się dla nas początkiem niezwykłej wyprawy. Co sobotę po godzinie 18 najważniejsi kultowi aktorzy, wspaniałe aktorki będą naszymi przewodnikami po tych najpiękniejszych zakątkach globu. Kluczem są tu soundtracki z produkcji z ich udziałem. Muzyka filmowa to w końcu genialny wręcz wehikuł czasu i przestrzeni. Potrafi w sekundę przenieść nas z wykąpanej w złocistym słońcu sycylijskiej prowincji chociażby do południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam, nad Zatoką Meksykańską, mieści się Alabama. Tytułowy stan z piosenki grupy Lynyrd Skynyrd. Ten utwór trafił na soundtrack produkcji Forrest Gump, a naszym dzisiejszym filmowym opowiadaczem będzie dwukrotny laureat Oscara za te swoje znakomite role pierwszoplanowe, w tym też za rolę właśnie w filmie Forrest Gump, Tom Hanks. Jakże ważną sceną tej produkcji jest sekwencja biegu Forresta przez niemal całą Amerykę. Początkowo studio Paramount uznało ten fragment filmu za zbyt kosztowny i nie chciało wyłożyć pieniędzy na realizację tej właśnie sceny i wtedy Tom Hanks oraz reżyser Robert Zemeckis wzięli sprawy w swoje ręce, podzielili się oni kosztami na pół i sfinansowali nakręcenie tego biegu. Biegu rozproszonego po różnych lokalizacjach, od Arizony przez Karolinę Północną aż po drogę numer 163. To właśnie tam, w okolicach punktu skalnego zwanego Mexican Hat, Forrest Gump postanowił się zatrzymać i oznajmił współbiegaczom, że to już koniec ich wędrówki. A dla nas tej wędrówki to dopiero początek. Kino, muzyka, podróże, wszystko w jednej audycji, a z nami dalej piosenki z filmu Forrest Gump.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Radiu RMF Classic trwa właśnie nasza pierwsza wakacyjna podróż z gwiazdą, a tą gwiazdą jest nie kto inny jak znakomity amerykański aktor Tom Hanks. Na początek sięgnąłem dla was po soundtrack, po płytę z piosenkami wykorzystanymi w obsypanym Oscarami filmie Forrest Gump. Wybrzmiały zatem utwory takie jak For What It's Worth, Buffalo Springfield, Mrs. Robinson, duetu Simon i Garfunkel. Była też soulowa kompozycja I've Got To Use My Imagination, Gladys Knight and the Pips, zaś przed momentem na naszej antenie zagrało rockowe Fortunate Son zespołu Creedence Clearwater Revival. Fantastyczny jest w całości dobór kompozycji do tej produkcji. Forrest Gump brzmi naprawdę świetnie i to, co w tym filmie jest istotne, to to, że jego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku przecież dekad, zatem to brzmienie również ewoluuje. Nasze zderzenie z Forrestem zaczynamy od lat 50. i muzyki Elvisa Presleya, kończymy z kolei na latach 80. i utworach Willego Nelsona, czy też Boba Seegera. Czymże jednak ten film by był bez autorskich kompozycji Alana Silvestriego? Jak mówiła mama Forresta, życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Cóż, w przypadku tej ścieżki dźwiękowej Alana Silvestriego doskonale wiemy, co dostajemy. Dostajemy magię muzyki filmowej w najczystszej postaci. Suita z filmu Forrest Gump. Zamykamy oczy i słuchamy.

Alan Silvestri i jego przepiękna suita z filmu Forrest Gump. To właśnie Tom Hanks, grający w tej produkcji rolę główną, jest naszym dzisiejszym muzyczno-filmowym przewodnikiem. Obraz w reżyserii Roberta Zemeckisa kręcono w naprawdę wielu, wielu przeróżnych lokacjach. Chociażby słynna ławeczka ze sceny otwierającej mieściła się na jednym z placów w miejscowości Savannah w stanie Georgia. Obecnie możemy ją zobaczyć w tamtejszym muzeum. Z kolei port i przystań na Cusack Island, czyli na wyspie będącej częścią hrabstwa Beaufort w Karolinie Południowej, posłużyły za siedzibę krewetkowej firmy Babba Gump. Zresztą to właśnie fenomen Foresta sprawił, że po premierze faktycznie powstała sieć restauracji o takiej nazwie. Dziś tego rodzaju miejsce z owocami morza znajdziemy nie tylko w USA, ale też i w Meksyku, czy nawet w Japonii. Jakże innym od strony organizacyjnej, choć pod względami ludzkimi, że się tak wyrażę, podobnym, okazał się być z kolei niedawno obraz Here poza czasem. Za kamerą ponownie Robert Zemeckis, przed nią ponownie Tom Hanks, a muzykę do tego filmu, do filmu, którego akcja rozgrywa się w jednym tylko pomieszczeniu w domu, skomponował również ponownie Alan Silvestri. To ścieżka dźwiękowa filmu Here poza czasem.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
0: Brzmi za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję

0: nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.

wakacyjne spotkanie z gwiazdą, którą to gwiazdą dziś jest Tom Hanks. To nasza pierwsza tego rodzaju podróż w tym roku. Podróż, którą muzycznie rozpoczęliśmy od filmów w reżyserii Roberta Zemeckisa. Na początek jakże barwny Forrest Gump i piosenki i ścieżka dźwiękowa z tej produkcji wybrzmiały na naszej antenie. Następnie kolejny obraz stworzony przez tych samych artystów, czyli film wyreżyserowany również przez Roberta Zemeckisa. W obsadzie ponownie Tom Hanks i znana z roli Jenny w Forreście Robin Wright. To była produkcja Here Poza Czasem. Autorskie kompozycje do tych filmów przygotował oczywiście Alan Silvestri. A my teraz przemierzamy dalej Amerykę w towarzystwie Toma Hanksa i może zatrzymajmy się na moment na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku, mieści się Filadelfia, miasto bohater produkcji o takim samym tytule. Oczywiście Filadelfia gościła również wiele innych planów filmowych. Do tych najbardziej znanych produkcji kręconych właśnie w Filadelfii zaliczyć możemy serię Rocky, czy też film Szósty Zmysł M. Night Shyamalana. Tom Hanks, odbierając w roku 1994 Oscara za swoją rolę w Filadelfii, określił to miejsce mianem fundamentalnego, jeśli chodzi o wolność i prawa człowieka. To w końcu właśnie tam, w Filadelfii, w roku 1776 podpisano Deklarację Niepodległości, w której to padają słowa, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Muzycznie przenosimy się zatem do Pensylwanii. Muzyka Howarda Shora z tej produkcji, następnie soundtrack, w tym utwór Love Town Petera Gabriela oraz oscarowa kompozycja Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
0: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
0: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

James Horner i muzyka z filmu Apollo 13, następnie rockowa piosenka Spirit in the Sky Normana Greenbauma, utwór wykorzystany w tej właśnie produkcji, w reżyserii Rona Howarda, czyli w filmie, w którym w roli głównej wystąpiła nasza dzisiejsza gwiazda, a zarazem przewodnik po świecie kina i filmowych lokalizacji Tom Hanks. Misja Apollo 13 wystartowała 11 kwietnia 1970 roku, dokładnie o godzinie 13.13 czasu lokalnego, z historycznego stanowiska startowego 39A w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Potężna rakieta Saturn V wyniosła wówczas w kosmos trzyosobową załogę, na której czele stał legendarny astronauta Jim Lovell. To właśnie wtedy rozpoczęła się jedna z najbardziej fascynujących i, jak to się miało okazać, dramatycznych wypraw w historii eksploracji kosmosu. Pierwsze amerykańskie satelity i programy załogowe, takie jak Mercury i Gemini, startowały z przylądka Canaveral. Tamtejsze platformy dla znacznie większych rakiet, takich jak Saturn V, były jednak za małe. Dlatego NASA rozbudowano i dołączono Centrum Kosmiczne imienia Kennedy'ego, miejsce wciąż funkcjonujące. Na Florydzie kręcono także inny film z Tomem Hanksem w jednej z ról głównych. Tą produkcją było Złap mnie, jeśli potrafisz, w reżyserii Stevena Spielberga, czyli oparta na faktach historia Franka Abagnale'a Juniora, jednego z najzdolniejszych fałszerzy i oszustów historii USA, w którego wcielił się tutaj znakomicie Leonardo DiCaprio. Przed nami już teraz muzyka z tego właśnie tytułu. To film Złap mnie, jeśli potrafisz i kompozycje Johna Williamsa, a także wybrzmiewający na soundtracku wielki hit Franka Sinatry, piosenka Come Fly With Me.

0: And don't tell your mama.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
2: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

W radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. Tą filmową gwiazdą jest dziś Tom Hanks. Za nami muzyka z filmów takich jak Forrest Gump, Filadelfia, Apollo 13 czy Złap mnie jeśli potrafisz. Autorem ścieżki dźwiękowej do tej ostatniej produkcji był John Williams i to również John Williams odpowiadał za tę muzykę, muzykę z filmu Terminal, w którym to Tom Hanks wciela się w postać Wiktora Naworskiego, obywatela fikcyjnego państwa Krakozja, który z powodu nagłego zamachu stanu w ojczyźnie i unieważnienia paszportu zostaje uwięziony na nowojorskim lotnisku JFK. Filmu Terminal jednak na tamtejszym gigantycznym i jakże ważnym przecież lotnisku nie kręcono. Steven Spielberg z ekipą zmuszeni byli wybudować własne lotnisko. Ten terminal powstał w ogromnym hangarze w Palmdale w Kalifornii. Produkcja podpisała umowy z autentycznymi markami, aby to wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie, a Spielberg nakazało również zamontować w pełni sprawne schody ruchome. Największym wyzwaniem było jednak odwzorowanie naturalnego dobowego światła wpadającego przez wielkie szyby tego niby lotniska. Reżyser zdjęć Janusz Kamiński z ekipą stworzyli zatem wielki system oświetleniowy stojący poza hangarem, który potrafił idealnie symulować wschód słońca, pełne południe czy też noc nad Nowym Jorkiem, do którego w rzeczywistości w filmie przenosimy się dosłownie na chwilę i to na samym końcu. Taka to właśnie magia kina. A my, skoro już znaleźliśmy się na terminalu lotniczym w towarzystwie Toma Hanksa, to kupmy może bilet w stronę Europy. Paryż, Rzym oraz Florencja. To w tych jakże pięknych miejscach rozgrywała się głównie akcja trzech filmów nakręconych na podstawie bestsellerowych powieści Dana Browna. Muzykę do produkcji Kod Da Vinci, Anioły i Demony, a także Inferno skomponował Hans Zimmer i to ta muzyka już teraz zagości w programie.

Filmowa trylogia Rona Howarda, trzy filmy na podstawie bestsellerowych powieści Dana Browna o przygodach profesora Roberta Langdona, w tej roli Tom Hanks. To była muzyka Hansa Zimmera do Kodu da Vinci, produkcji Anioły i Demony oraz filmu Inferno. Ponieważ ta nasza dzisiejsza pierwsza wakacyjna podróż z gwiazdą powoli dobiegać będzie końca, to chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden tytuł, film mało znany, ale jakże ciekawy i intrygujący również za sprawą muzyki. Tym obrazem jest komediodramat Hologram dla Króla, którego akcja rozgrywa się w Arabii Saudyjskiej, choć sam obraz kręcono głównie w Maroku. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem ten kraj, jeszcze przy okazji zdjęć do Wojny Charlie'ego Wilsona, to nie ukrywam, początkowo kierowały mną stereotypy. Okazało się, że byłem w błędzie. Maroko, tamtejsza społeczność przyjęła nas bardzo ciepło. To całkowicie zmieniło moje postrzeganie świata arabskiego i pokazało, jak bardzo mylne potrafią być nasze zachodnie uprzedzenia, mówił sam Tom Hanks w jednym z wywiadów przy okazji promocji filmu Hologram dla Króla. Muzyka z tego tytułu już teraz to kompozycja autorstwa Johnego Klimka oraz samego reżysera filmu Toma Tykwera.

I tak brzmi film Hologram dla Króla. Za nami pierwsza wakacyjna podróż z gwiazdą. Tą gwiazdą był dziś wielki, fantastyczny aktor Tom Hanks. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, czekam na wasze wiadomości. Za tydzień po świecie kina i różnych filmowych lokacji oprowadzi nas kolejna gwiazda, którą będzie hiszpańska aktorka, zdobywczyni Oscara, Penelope Cruz. W programie zatem muzyka z filmów takich jak Vicky Cristina Barcelona, Volver, Piraci z Karaibów na nieznanych wodach czy Kapitan Corelli. A naszą dzisiejszą podróż w towarzystwie Toma Hanksa, kończymy na wybrzeżach Fidżi, a dokładniej na bezludnej wyspie Monuriki. To właśnie tam filmowy Chuck Noland walczył o przetrwanie w towarzystwie niezapomnianego Wilsona. Alan Silvestri i jego muzyka z filmu Cast Away poza światem. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się. Tytus Hołdys.

0: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
1: Dobry design i nowinki zza oceanu.
0: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
1: To nasz plan na życie z klasą.
0: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
2: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy sobotę 4 lipca. Słońce wzeszło o 4:38, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:52. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 9 minut. Przez całą noc wysoko nad naszymi głowami dominować będą najjaśniejsze gwiazdy z trzech najbardziej znanych gwiazdozbiorów nieba letniego, tworzące słynny asteryzm trójkąt letni, czyli Vega, Deneb i Altair. Vega należy do gwiazdozbioru lutni i jest najjaśniejszym z wierzchołków trójkąta, a także jedną z najjaśniejszych gwiazd całego nieba. Wyróżnia się wyrazistym niebiesko-białym kolorem. Z kolei Deneb należy do gwiazdozbioru Łabędzia, jest gwiazdą w typie nadolbrzyma, która emituje ogromne ilości światła. Natomiast Altair jest najjaśniejszą gwiazdą gwiazdozbioru Orła, gwiazdą, która rotuje wokół własnej osi z zawrotną prędkością około 300 km na sekundę. Jasność trójkąta letniego z łatwością przebije się przez księżycową poświatę, stanowiąc świetny punkt orientacyjny. Przez sam środek trójkąta letniego przebiega jasny pas Drogi Mlecznej, galaktyki, w której mieszkamy. Z badań wynika, że w naszej galaktyce mamy około 200 miliardów gwiazd, w tym nasze Słońce. Należy pamiętać, że galaktyk we Wszechświecie jest tyle, co ziarenek piasku na Ziemi, a w każdej z galaktyk są miliardy gwiazd. Dlatego to, co widzimy gołym okiem, zawsze powinno być przez nas traktowane jako wyjątkowe spojrzenie na otaczający nas Wszechświat. Dla niektórych z nas łatwiejsze do obserwacji będą obiekty położone zdecydowanie bliżej Ziemi, takie jak Księżyc czy planety. Po północy w towarzystwie wschodzącego księżyca i urokliwego wodnika znów bez trudu odnajdziemy majestatycznego Saturna, przygotowującego się do lepszego ukazania nam swoich pierścieni. W naszym Układzie Słonecznym nie tylko Saturn ma pierścienie, Jowisz, Uran i Neptun również, jednak to pierścienie Saturna są najpiękniejsze. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W sumie zaliczę 12 semestrów i kończę studia w roku 1927. W międzyczasie ma miejsce denominacja. W kwietniu 1924 roku przeprowadzono pełną wymianę marek polskich na złote. Opłata za ostatni rok nauki wynosi 91 zł. Irena nie przystąpi do egzaminów końcowych i nie otrzyma dyplomu magistra, ponieważ wciąż nie ma matury. Jest raczej osobą zamkniętą, skrytą. Rodzice próbują wydać ją za mąż. Stroją ją, są nawet bale przy Służewskiej. Jan się denerwuje, bo córka głównie siedzi pod ścianą. Antonina w jej wieku miała już troje dzieci. Nikt jednak chyba nie myśli o posagu dla niej. Dla Witolda ojciec przewidział fabrykę w Dołach Biskupich, Witulin. Dla starszych braci kamienicę w Warszawie przy ulicy Próżnej 7, która, jak pisał Jerzy Gombrowicz, po sprzedaży w 1935 roku w całości poszła na wyposażenie starszych synów. Jedynie kamienica przy ulicy Wspólnej w Warszawie miała zabezpieczyć byt Ireny i matki. Janusz jednak tuż przed wojną sprzedał połowę nieruchomości. Gombrowiczówna, pomimo kłopotów z uzyskaniem matury i słabego zdrowia, stara się kontynuować naukę, w przeciwieństwie do Janusza i Jerzego, którzy rzucają studia. Jest niewystarczająco piękna, podobna do Witolda. Jerzy Andrzejewski ocenia, ale brzydka. Na zdjęciu dołączonym do dokumentów złożonych w Uniwersytecie Warszawskim widzimy smutną, wychudzoną twarz młodej dziewczyny. Ma delikatne włosy, raczej ciemne, skromnie spięte z tyłu głowy. Jej wzrok jest nieobecny. Oczy wydają się nieproporcjonalne, jedno jakby spuchnięte i zmęczone. I te charakterystyczne usta, uwydatniona górna warga z wyraźnym wycięciem. Jest coś dobrego w tej twarzy, coś bardzo naturalnego. Potoczek. Kryzys dojrzewania mija. Irena czuje się lepiej. Od 1923 roku jest przewodniczącą koła byłych wychowanek gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zybergówny. W 1924 roku zostaje wiceprzewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Ziemianek. W 1928 roku ukazuje się jej pierwszy tekst w czasopiśmie Ziemianka Polska, organ zrzeszeń ziemianek wszystkich ziem polskich. Opisuje w nim rolę organizacji w życiu jednostki. Uważa, że samotność jest niemożliwa. Każdy odczuwa potrzebę wymiany myśli. Nawet ci, którzy porzucili życie doczesne, tworzą klasztory kontemplacyjne. Człowiek nie żyje sam w znaczeniu fizycznym, ale to nie wyklucza samotności duchowej.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Tradycyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
1: Dobry wieczór, mili państwo. Rok 1959. W studiu zbiera się 12 włoskich muzyków bez dyrygenta. Stawiają nuty na pulpitach, stroją instrumenty i grają Vivaldiego. Producent Vittorio Negri, zresztą świetny dyrygent skrzypek, młody Hiszpan Felix Ayo, a zespół nazywa się I Musici. To nagranie wydane przez Philipsa sprawi, że świat odkryje Antonio Vivaldiego na nowo. Tak, powtarzam to, o czym opowiadałem tydzień temu, kiedy słuchaliśmy 4,5 roku w tej samej interpretacji. Ale proszę pamiętać, mili państwo, że 4,5 roku to tylko część większej całości, bo Vivaldi opublikował w 1725 roku zbiór, który zatytułował Próba harmonii i inwencji. To 12 koncertów, 3 płyty w wydaniu I Musici. Dzisiaj sięgamy zatem po kolejną po 4,5 roku. Antonio zadedykował cały ten zbiór pewnemu hrabiemu, który się nazywał von Morzin, ale o nim to za chwilę. Tymczasem tę płytę otwiera koncert numer 5, La Tempesta di Mare, Burza na morzu. Vivaldi wiedział, co robi, kiedy pisał pierwsze takty. Presto, unisono, smyczki rzucone w wir, szesnastki gonią szesnastki, nie ma chwili oddechu. Ale środkowe largo to chwila zwodniczego spokoju. Burza zepchnięta w tło orkiestry, solowe skrzypce zawieszone w niepewności i potem znowu presto. Sztorm powraca bez ostrzeżenia. Ale kiedy Felix Ayo grał tę burzę, nie usłyszycie państwo gwałtowności dla samej gwałtowności. Słyszycie żywioł kontrolowany, elegancki, śródziemnomorski, uśmiechnięty. To tak jakby burza wyczekiwana, a po burzy przyjemność. Koncert numer 6, Il Piacere. Vivaldi pisał całą serię koncertów o stanach emocjonalnych człowieka. Było więc podejrzenie, niepokój, odpoczynek, no i właśnie Il Piacere, przyjemność. Pierwsze allegro jest rzeczywiście radosne, słoneczne, rozśpiewane, ale proszę potem posłuchać largo. Kryje w sobie ból, jakby Vivaldi chciał powiedzieć, przyjemność jest prawdziwa tylko dlatego, że znamy jej przeciwieństwo. I Musici podkreśla bardzo pięknie ten kontrast z takim rzeczywiście mistrzowskim wyczuciem. Żadnego przesadzania, żadnych tanich efektów, tylko śpiewna, ciepła kantylena Felixa Ayo i doskonała spójność zespołu. No to słuchajmy.

w RMF Classic słuchamy wakacyjnej edycji Muzyki spod Igły. Nie mam jeszcze pełnego planu na te tygodnie. On, Państwo mnie znają, zależy trochę od pogody, od nastroju, od tego, co ciekawego znajdę w kolejnej paczce z płytami, bo paczki ciągle przychodzą. Niedawno dotarłem do dwóch znakomitych zbiorów panu Krzysztofa i Tomasza, dla których klasyka jest tylko dodatkiem do ich podstawowych, dużych zakupów. Oni interesują się elektroniką, rockiem, jazzem. Dla mnie klasyka, kopalnia rzeczy, których jeszcze nie miałem, albo te, które gdzieś tam są u Państwa. Te płyty to takie nowe inspiracje. Bliska mi osoba, świadoma, że przekroczyłem już 600 spotkań z Państwem, zapytała ostatnio, a czy Ty masz jeszcze o czym opowiadać? Krystynko, odpowiedziałem, ja się dopiero rozpędzam. Ja Wojtek Padias, a wraz ze mną Bartek Niedźwiecki, reżyser naszych spotkań. Wracam do repertuaru dzisiejszego spotkania. Teraz będą dwa koncerty, numer 7 i numer 8 Vivaldiego, bez tytułów. Tym razem Vivaldi nie powiedział nic, żadnej burzy, żadnej przyjemności, żadnego sonetu, tylko czysta muzyka. Może to jest najbardziej ciekawe. Ciemne tonacje g-moll i d-moll nadają tym koncertom takiego skupionego, poważnego charakteru, miejscami chyba nawet dramatycznego. Reszta to zagadka. Słuchacz sam musi uzupełnić obraz. I Muzici gra te dwa koncerty bez programowego komentarza. I to właśnie dlatego słucha się tego z taką wyjątkową uwagą. Muzyka ma przemawiać sama za siebie. I Muzici, przypominam, grało bez dyrygenta świadomie, bo tak organizowały się dawne włoskie orkiestry. Energia nie płynęła z gestu batuty, lecz wzajemnego słuchania się muzyków, z ich wzajemnego porozumienia. Efekt w przypadku i Muzici przepiękne brzmienie smyczków i doskonała zespołowa spójność, którą New York Times określił w ten sposób: nienaganny werw, czystość stylistyczna i artyzm. Proszę Państwa, słuchamy dzisiaj muzyki, akurat której teraz Vivaldi nie nadał nazwy. To był jego wybiór i dlatego to jest wyjątkowo. Ale skoro dzisiaj muzyki nieco mniej, chcę Wam opowiedzieć jeszcze trzy krótkie historie, splecione ze sobą jak głosy w baroku. Pozwolą Państwo? Dziękuję. O arystokracie, który nie wiedział, że zmienia historię, o człowieku zza szyby studia i o tym, jak muzyka barokowa stała się polem bitwy, bo zabawa w muzyce i bitwa jest potrzebna. No więc historia pierwsza, hrabia. Kiedy Vivaldi pisał Il Cimento, miał konkretnego odbiorcę. Człowiek nazywał się Wenzel von Mortin, to czeski arystokrata, mecenas muzyki, człowiek o bardzo wyrafinowanym guście, a Vivaldi zadedykował mu cały ten biur 12 koncertów, a w dedykacji nie szczędził pochlebstw. No, tak bywało w epoce, kiedy kompozytor żył z łaski możnych. Von Mortin utrzymywał zresztą własną orkiestrę, płacił dobrze muzykom i zapraszał kompozytorów. Co ciekawe, kilka lat potem, jak Vivaldi zadedykował mu owe Il Cimento, ten sam hrabia zatrudnił młodego Józefa Haydna jako kapelmistrza swojej kapeli. Chyba miał talent do odkrywania talentów. Vivaldi nie wiedział, że dedykując mu ten zbiór w 1725 roku tworzy muzykę, która trzy wieki później będzie nagrywana z 1000 razy. Że cztery pory roku staną się najczęściej nagrywanymi koncertami w historii muzyki klasycznej. Że pewnego wieczoru w Wiedniu w 1959 roku 12 Włochów bez dyrygenta sprawi, że świat usłyszy na nowo weneckiego księdza z czerwonymi włosami. No to teraz historia druga. Człowiek zza szyby. Vittorio Negri, producent nagrania i Muzici, nie jest postacią z pierwszych stron encyklopedii, ale szkoda, bo to włoski dyrygent i producent, który był jednym z tych, którzy rozumieli muzykę dawną, zanim to się stało modne. Pracował dla Philipsa przez wiele lat, budując katalog muzyki barokowej. To on czuwał nad sesją wiedeńską z 59 roku. Proszę zwrócić uwagę, Negri to człowiek z obu stron szyby, dyrygent i producent jednocześnie. Rozumiał muzykę od wewnątrz i wiedział, jak ją uchwycić
Na zewnątrz wiedział, że smyczki muszą brzmieć jedwabiście, ale żywo, że Felix Ayo musi mieć przestrzeń, nie może być zakopany w orkiestrze, że Philips musi wydać płytę, na którą ludzie będą chcieli zwracać uwagę i do której będą chcieli wracać. Jak widać, wracamy do niej i my. I historia trzecia, ta bitwa o Vivaldiego. To nagranie z 1959 roku jest dzisiaj uznawane za historyczny punkt odniesienia, ale historia przecież wtedy nie stanęła w miejscu, choć wtedy odkryto Vivaldiego. Przez kolejne dekady muzyka baroku stała się areną takiego istotnego sporu, który właściwie trwa do dzisiaj. Z jednej strony szkoła śpiewna, Vivaldi jako mistrz kantylene śródziemnomorskiego, ciepła melodii, która płynie jak oliwa. No i tak grało właśnie i Musici. I tak grały przez lata na przykład takie zespoły jak Solisti Veneti, Claudia Simone. Z drugiej strony mamy też rewolucję historyczną, bo od lat 80. coraz głośniej pytano, a jak ta muzyka brzmiała naprawdę? No więc jelitowe struny zamiast stalowych, smyczki barokowe, lżejsze i o innym prowadzeniu, klawesyn zamiast organów, mniej vibrato, więcej artykulacji, szybsze tempa, rytm z przytupem, no dosłownie z przytupem, bo przecież Nigel Kennedy, kiedy grał 4 pory roku, zachowywał się jak rockman i sprzedawał miliony płyt. Giovanni Antonini grał, jakby chciał zburzyć ściany studia, a Giuliano Carmignola wycisnął z Vivaldiego każdą kropelkę ekspresji. Każde podejście inne, każde uczciwe wobec jakiegoś wymiaru tej muzyki. I dlatego taka jest moja wakacyjna, moi państwo, rekomendacja. Zbierajcie różne nagrania tej samej kompozycji, bo to właśnie różni muzykę klasyczną od każdego innego gatunku. Posiadanie kilkunastu wykonań 4,5 roku, czy 5. koncertu Beethovena, czy 23. Mozarta nie powinno nikogo dziwić. To nie obsesja kolekcjonera, to słuchanie muzyki w pełni. No to słuchajmy.

0: Vivaldi nauczył muzyką opisywać świat. Burza, przyjemność, cztery pory roku. Robił to z powagą weneckiego księdza i precyzją mistrza kontrapunktu. Vivaldi nauczył muzyką opisywać naturę, a także nasze emocjonalne stany. Moi Państwo, do usłyszenia za tydzień. Wszystko wskazuje na to, że będą to dwa zespolone ze sobą na zawsze nazwiska. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już w poniedziałek po 15:00.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Co niby zrobiłem? Syknął zirytowany, ale nie udało mu się już wrócić do pozy sfinksa. Na jego twarzy widziała cały wachlarz emocji. Z trudem powstrzymała uśmiech, że wreszcie zdołała pozbawić go tego pozornego spokoju. Utrudnianie wykonywania czynności śledczych, a tak na funkcjonariusza, zaczęła wymieniać. Jak pogrzebiemy, znajdzie się pewnie coś jeszcze. Starczy na 3 miesiące aresztu. Na początek. Mówię przecież, że tylko spacerowałem. Powtórzył jak zacięta płyta. Nie wszedłem na teren oznaczony przez policję. Nie włamałem się do tego domu. Jak cię zobaczyłem, natychmiast się oddaliłem. Jeśli już, to ty będziesz miała kłopoty. Skrzywił się lekko. Grozisz mi? Wzruszyła ramionami. Poza tym nie jesteśmy na ty. To działa w obie strony. Wyburczał. Sama zaczęłaś. Zajęła miejsce naprzeciwko niego. Położyła obie dłonie na blacie stołu. Skoro nie masz nic do ukrycia, zgodzisz się na dobrowolne pobranie próbek do analiz porównawczych?
2: Niby dlaczego?
1: Pierwszy raz naprawdę się spłoszył. Wiesz, że w domu, koło którego się kręciłeś, doszło do zbrodni. Tłumaczyła spokojnie. Nie jest to żadną tajemnicą i właśnie z tego powodu byłeś w okolicy. W twoim interesie jest zostać wyeliminowanym z grona podejrzanych. Czekaj, bierzesz mnie pod uwagę jako zabójca Emilii? Lena się spięła. Znaliście się?
2: Nie,
1: odpowiedział natychmiast. Znałeś jej rodziców?
2: Kojarzę jej ojca z mediów. To wszystko.
1: Zmrużyła oczy. Jeśli facet faktycznie nie ma nic do ukrycia, dlaczego nie chce współpracować, nie okazuje lęku przed zatrzymaniem i opiera się przed oddaniem próbek. Pobierzemy twoje odciski palców, może też DNA, ciągnęła. Bardzo nam pomożesz, współpracując. Więc jak będzie?
2: Nie muszę się na to zgadzać, odparł butnie. Wiesz o tym tak samo dobrze jak ja. Nic na mnie nie masz, a ja nie życzę sobie, żebyście mnie ciągali po komendach i na badania. Pogadamy, potrzymasz mnie trochę, a potem wypuścisz. Tak będzie.
1: Jak ty się w ogóle nazywasz?
2: Lena jak?
1: Spojrzał na nią tymi wodnistymi oczami i wychrypiał z pogardą.
2: Lena Silewicz, córka byłego komendanta, który jeszcze przed odejściem wsadził córeczkę do firmy.
1: Wkurzył ją. Z trudem się opanowała, żeby go nie zdzielić. Tylko przypominająca jej o kamerze pod sufitem czerwona lampka powstrzymała ją przed zadaniem ciosu. Szybko schowała zaciśniętą pięść do kieszeni i odezwała się z drwiną w głosie.
2: Więc wolisz, żebym rozpoczęła procedury i wezwała prokuratora?
1: Jeśli masz coś na mnie, pewnie, dzwoń. Odparł, rozpierając się na krześle. Wtedy mam prawo do jednego telefonu.
2: Widzę, że jesteś oblatany. Mruknęła.
1: Karta karna?
2: Nie. Rzucił pewnym głosem, ale w oczach dostrzegła lekkie zaniepokojenie. Tylko kilka niezapłaconych mandatów za przekroczoną prędkość.
1: Czym się zajmujesz?
2: Jestem kierownikiem działu sanitarnego w Kastoramie. Sprzedaję kible i zlewy. Jakbyś chciała robić remont, chętnie doradzę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

banie. Cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.